0: Disco.
1: Jest szósta, posłuchajmy najnowszych wiadomości.
2: Tragiczna noc w Ukrainie, po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły cztery osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
2: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej, Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
5: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
4: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz, a dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
6: Politycy regularnie się rzeczą rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
4: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
2: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
7: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
2: Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Poranne mgły nas spotkały i rzeczywiście tak dzisiaj o poranku będzie, że tych mgieł bardzo dużo. Oprócz tego na termometrach 10-11 stopni Celsjusza. Ciśnienie umiarkowane na poziomie 1014 hektopaskali, a wiatr powieje z prędkością 7 km na godzinę.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Także te mgły jak najbardziej się mogą utrzymywać przez jakiś czas, ale później w ciągu dnia już ich być nie powinno. W ciągu dnia za to przelotne opady, te możliwe, ale słońce też się będzie pojawiało. No i dzisiaj do 24 stopni Celsjusza na plusie. Tak będzie wyglądał ten wtorek, moi drodzy. Tak, bo to wtorek już jest. Imieniny obchodzą Marianna, Marzanna, Eugeniusz. Pozdrawiamy wszystkich świętujących. No, a to jest program Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Fajnie, że jesteście z nami. Oskar Tomczyk. No, cześć. Znowu

Święty Eugenii, pogodę w czerwcu odmieni. Takie przysłowie na dzisiaj mamy, moi drodzy. Tak, każdego Eugeniusza, Eugeniego pozdrawiamy, no bo to właśnie ci solenizanci są poniekąd osobami, dzięki którym mamy to przysłowie, także tak, pozdrowienia dla was. Czy święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni? Nie wiem. Niemniej jednak na razie odmienia na taką bardziej mglistą. To jest to, co rzeczywiście święty Eugenii nam przyniósł. Słuchajcie, dzisiaj nietypowe święta to na przykład dzień bez krawata, także jeśli ktoś na przykład na co dzień chodzi w krawacie, to można dzisiaj tak zdjąć to, taki rzeczywiście, no w taki dress code przyjąć. Dlaczego nie? Zdecydowanie, jeśli ktoś na przykład codziennie chodzi w krawacie, no to dzisiaj można tak trochę inaczej, od święta zrobić po prostu, nie wiem, założyć muchę na przykład, albo coś jeszcze innego założyć zamiast krawata, to pomyślcie o tym, zanim wyjdziecie do pracy. Dzisiaj także na przykład dzień macochy, czy dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. A już za kilka chwil także kalendarium, sprawdzimy, co jeszcze działo się 2 czerwca. Jesteście, słuchacie? Dajcie znać na Facebooku Radio Sochacze pod najnowszym postem w komentarzach. Scatman John, już teraz, za chwilę także kwiat jabłoni.

0: świat, no ale nie tylko. Nie tylko, znana jest też oczywiście z najbardziej znanych hitów jak Kot bez ogona, Ruchome piaski czy Orła cień. Co takiego działo się 2 czerwca? Już teraz to dla was sprawdzam. No na przykład w 1979 roku rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Z kolei w 1966 amerykańska sonda Surveyor 1 wylądowała na Księżycu, stając się pierwszym amerykańskim statkiem kosmicznym, który wylądował na innym ciele niebieskim. W 1910 roku Brytyjczyk Charles Stuart Rolls przeleciał jako pierwszy samolotem nad kanałem La Manche w obie strony bez międzylądowania. Dokładnie 2 czerwca. 2 czerwca też w Warszawie padła rekordowa wygrana w dużym lotku. 20 milionów złotych to 2004 rok. Wtedy, ówczesna, to była duża wygrana. Zdecydowanie. Co jeszcze dzisiaj mamy? No jeszcze na przykład informacja związana z Związkiem Kynologicznym, który w Polsce został przyjęty do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. To są miłośnicy psów, tak, takich wystawowych i nie tylko, gdyby ktoś się zastanawiał. A już za chwilę w Radiu Słuchaczy kolejna dawka muzyki na pobudkę. Garcia Bamboleo, Lumix, Lady Punk czy Jax Jones.
1: Reklama.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Zostawcie Titanica, Lady Bang w Radiu Sochaczew na dzień dobry, w ten wtorkowy poranek. Co, jak tam u was? Mam nadzieję, że całkiem okej, że już macie gdzieś w planach, w perspektywie na przykład ten najbliższy, długi weekend. No to jest pewne, a pewne jest też również to, że wiele osób w Sochaczewie ostatnio korzysta z różnego rodzaju tabletek związanych z tym, że no, są zachrypnięci. A dlaczego są zachrypnięci? No na przykład powodem mógł być ostatni mecz Orlen-Urken Sochaczew z Ogniwem Sopot. Zdecydowanie wiele osób podkreśla, że był to mecz, no, podczas którego po prostu ochrypnąć, zachrypnąć, tudzież no, dało się stracić głos. Jakie to było spotkanie? Oto Bartek Staniaszek na miejscu pytał Mateusza Plichtę z Ogniwa Sopot.
1: Spodziewałem się, to nie było dla mnie nic nowego. Tak naprawdę myślę, że ta czerwona kartka jeszcze ich bardziej zcementowała. Troszeczkę jestem niezadowolony z naszej gry w ofensywie, bo dużo głupich błędów, natomiast w ostatnim tygodniu wypadło nam czterech kluczowych zawodników, naszych liderów i ciężko nam było to wszystko poskładać, poukładać i ciężko było nam później też wejść w taki rytm, w którym na co dzień jesteśmy. Więc to jest sport. No co, wracamy do Sopotu, analizujemy to, co zrobiliśmy i wracamy mocniejsi, mam nadzieję, w sobotę.
2: Czy fajnie się tutaj w Sochaczewie te mecze rozgrywa?
1: I się bardzo, zawsze dobrze w Sochaczewie gra, więc jak najbardziej tak.
2: To drugie ostatnie pytanie związane z tą 10-punktową zaliczką. Czy to jest fajna zaliczka, biorąc pod uwagę rewanż?
1: Dla Sochaczewa myślę, że tak, natomiast wierzę w swój zespół, wierzę w chłopaków i wierzę w sopockie boisko. Zobaczymy, zapraszam wszystkich na mecz, bo ja mogę zagwarantować, że my tanio skóry nie sprzedamy i będziemy walczyć do ostatniej sekundy.
0: No właśnie, no bo teraz przecież rewanż, czyli mecz z Ogniwem Sopot, ale na wyjeździe, czyli właśnie w Sobocie, to już w najbliższą sobotę o 16 na stadionie przy ulicy Jana Skolna 18. No to już teraz o tym meczu wam mówimy, bo zostało kilka dni. Warto kibicować naszym rugbistom także na wyjeździe.
3: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie. Reklama.
4: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Maciej Musiałowski, Flora. O poranku w Radiu Sochacze w 10 minut do 7. Jeśli ktoś ma od tej godziny pracę, no to to jest taki czas. O 7 punktualnie najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, a w nich m.in. powiatowe targi pracy i bonifacy. No to się tak wszystko ładnie rymuje, prawda? Tak, rzeczywiście podsumujemy te targi, które były w miniony weekend, a także o bonifacym powiemy więcej, bo więcej tego typu kotów być może pojawi się w przestrzeni miejskiej Sochaczewa. O tym za chwilę.

0: Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry jest 7.
9: Gmina Rybno z dofinansowaniem z samorządu województwa mazowieckiego na dwa zadania. Od tego zaczynamy. W tym serwisie o powiatowych targach pracy. Na miejscu tłumy. Boniface to nasz nowy czworonożny mieszkaniec placu Kościuszki. Rozmawiamy o nim z burmistrzem Sochaczewa Danielem Janiakiem. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gmina Rybno z dofinansowaniem z samorządu województwa mazowieckiego na dwa zadania. 150 tysięcy złotych to dotacja w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych. Przy jej udziale gmina planuje zakupić nowy wóz dla jednostki OSP Rybno. Drugie dofinansowanie pomoże w przebudowie półkilometrowego odcinka drogi. Więcej na ten temat wójt Damian Jaworski.
10: W Teresinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Karolków-Rybno. Nowa Wieś Zygmuntówka. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środków z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu wsparcia budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 100 tysięcy złotych, natomiast pozostałe środki 235 tysięcy złotych zostały zabezpieczone w budżecie gminy Rybno.
9: Familijna formuła i atrakcje dla dzieci wyróżniają sochaczewskie rodzinne targi pracy, przyciągając całe rodziny. Tak też było w piątek, kiedy to na terenie Mosiru, gdzie zorganizowano wydarzenie, przybyły prawdziwe tłumy.
11: Duża frekwencja i to nas bardzo cieszy i przede wszystkim duże zainteresowanie pracą. Więc to jest taka podstawa, co cel został osiągnięty. Jest bardzo dużo młodzieży, chyba rekordowa liczba młodzieży w tym roku się pojawiła u nas na targach. Myślę, że może nie wiem, sezon wakacyjny się zbliża i coraz więcej firm zatrudnia osoby małoletnie od 16 roku życia, więc może ta frekwencja stąd wynika.
9: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie Marlena Dębicka. Na placu Kościuszki w Sochaczewie pojawił się kot Boniface. Co prawda oficjalne i uroczyste przywitanie kota odbędzie się podczas nadchodzących dni Sochaczewa. Ale pomnik zwierzęcia z polskiej kreskówki już cieszy przechodniów. Przypomnijmy, postać kota, tak jak Filemona, została wymyślona przez Marka Neymana, gdy ten mieszkał w Sochaczewie.
12: Ja o historii kotów Bonifacego i Filemona dowiedziałem się 10 lat temu. Już wtedy mówiłem, że te koty powinny być w Sochaczewie. Natomiast powiedziałem sobie, że jak kiedyś będę mógł, to zrobię wszystko, żeby uhonorować pana Marka, sochaczewianina, współtwórcę kota Filemona i Bonifacego. I niebywale się cieszę, że pierwszy kot jest w Sochaczewie. Uważam, że tych kotów będzie więcej. Odzywają się już firmy, że z przyjemnością wspomogą ten projekt, bo uważam, że warto mówić o mieszkańcach Sochaczewa, którzy przeszli nie tylko do historii naszego miasta, ale całej Polski. Kto nie oglądał przykładów kota Bonifacego czy wróbla Ćwirka i już mamy Bonifacego.
9: mówił burmistrz Daniel Janiak. Pojawiła się też deklaracja, że z czasem do Bonifacego dołączy Filemon.
12: Wiem, że do waszej redakcji też dzwonią słuchacze, pytają, kiedy będzie Filemon. Zapraszamy, z przyjemnością podejdziemy do tematu. Chcemy, żeby Filemon się pojawił. Jeżeli chcecie wesprzeć ten projekt, zapraszamy do Urzędu Miejskiego, ale przede wszystkim to kolejny raz budowania takiego lokalnego patriotyzmu, ale też mówienia głośno o wybitnych mieszkańcach tego miasta.
0: Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
13: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu Ługańskiego.
0: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw, w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Przelotne opady się mogą zdarzyć, dodatkowo mgły, ale to widzimy już o poranku. Mgły rzeczywiście nie będą się utrzymywać przez cały dzień, z tego co widzę. To takie porankowe mgły i tak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o temperaturę, 12 stopni Celsjusza, aktualnie odczuwalna na poziomie 13, no ale będzie cieplej, dzisiaj do 24 w maksie. Dzisiaj trochę słońca zobaczymy, trochę chmur zobaczymy, trochę opadów zobaczymy. No prawie można powiedzieć, że trochę wszystkiego będzie. Ciśnienie umiarkowane, 1014 hektopaskali, wiatr słaby. O, wiatru nie będzie. Ten zaledwie z prędkością 7 km na godzinę powieje z północnego zachodu.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No cześć. Ja wiem, że jest wtorek, ale wiecie, że jutro jest środa, a czwartek to jest Boże Ciało, a piątek niektórzy mają wolne i później sobota, niedziela, także długi weekend. No także zleci bardzo szybko. Radio Sochaczew na dzień dobry, Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: To dla tych, którzy jeszcze czują się nierozbudzeni ten wtorkowy poranek, mamy na przykład taki hit dnia. To zdecydowanie hit, który daje kopa jej energii i motywacji. Prawy do lewego, Kaja Bregowicz już teraz, 13 minut po 7.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Offenbach w Radio Sahaczew i piosenka Head, Shoulders, Knees and Toes, czyli po prostu głowy, ramiona, kolana, stopy. Tak jest, wychodząc rano z domu upewnijcie się, że wszystko macie na swoich miejscach, bo to różnie może być. Słuchajcie, a propos Dnia Dziecka, który wiem, że wczoraj, ale wczoraj na przykład również było wydarzenie, które się odbyło na stadionie przy ulicy Warszawskiej. Chodzi o dzień dla wszystkich fanów klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, dla tych, którzy w tym klubie na co dzień trenują. No bo faktycznie młodzi piłkarze doświadczyli mocy atrakcji, jak czytam na tusochaczew.pl. Ponad 250 zawodników przyjęło zaproszenie. No i na boisku treningowym odbył się nie dość, że wspólny trening, to piłkarski freestyle, to jeszcze były animacje, był poczęstunek, była piana party, wata cukrowa, fotobudka, no i wiele różnego rodzaju innych rzeczy, o których tutaj nie będę mówił, ale pełną relację z tego wydarzenia znajdziecie właśnie na naszym portalu tusochaczew.pl, kto był na wczorajszym Dniu Dziecka z klubem piłkarskim Orkan Sochaczew, albo kto przechodził obok stadionu przy Warszawskiej, zastanawiał się, co tam się dzieje, no to teraz już wiecie i na naszym portalu pełna relacja z tego właśnie wydarzenia.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj

0: najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

ballada o niej i Daria Zawiałow. O poranku w Radio Sahacze w 31 minut po siódmej. Słuchajcie, a propos ballady, to przenosimy się na Śląsk, bo tam zdecydowanie pewien pan chciał zaśpiewać swojej dziewczynie balladę. Tylko to była wyjątkowa ballada, bo wcześniej był na tyle romantyczny, że jak się okazuje, ukradł gitarę. Tak, to wyniósł po prostu z jednego miejsca. No i później zaczął, to się działo wszystko w Jaworze, to jest taka miejscowość na Śląsku, chciał zagrać dla swojej partnerce taką balladę, taką serenadę, aby ta wycofała pozew o alimenty. Internet pisze, czy mu się udało. No nie, nie udało się, bo zamiast tej serenady była interwencja policyjna, a zamiast wycofania pozwu doszło do przedstawienia zarzutów. Także no, nie wiemy, jak ta ballada brzmiała, jak ona, czy ona doszła do skutku, czy chociaż pierwszy akord się jakiś pojawił, czy może jakiś tekst wcześniej był przygotowany. No niemniej jednak się nie udało. A szkoda, ja na przykład myślę, że tutaj powinien bardziej tak podejść do tego nowocześnie i na przykład nagrać TikToka z prośbą o wycofanie pozwu o alimenty. Myślę, że to mogłoby się udać. Już za moment trafik w Radiu Słuchaczy, czyli wiadomości prosto z dróg.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: 22 minuty do godziny 8, a sprawdzamy już teraz, gdzie największe utrudnienia i korki, jeśli chodzi o drogi Sochaczewa i okolic. No to zaczynamy od miejsca, które korkuje się regularnie o tej porze, czyli most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tutaj na całej długości właściwie Płockiej, później, która łączy się z Warszawską, ten korek może występować. Duże utrudnienia także na Trogutta w kierunku do Warszawskiej, również na Piłsudskiego. Tutaj właściwie w obydwu kierunkach no najbardziej problematyczne mogą być skrzyżowania, na przykład Głowackiego z Piłsudskiego, Olimpijska z Piłsudskiego właśnie, czy okolice Piłsudskiego i Warszawskiej. Oprócz tego na przykład zwolnicie w okolicach supermarketu w Alei 600-lecia, zwolnicie na pewno w okolicach skrzyżowania w Trojanowie, dalej Łąkowa Młynarska, czyli dojazd do Chodakowa, ten aktualnie otwarty i jeden niemożliwy tak naprawdę, no oprócz tego przy Gawłowskiej. No tutaj sznur samochodów się może pojawiać, jak już jesteśmy w Chodakowie, no to okolice Ronda Jana Pawła II, czyli wcześniej ulica Chodakowska, a tam też zdecydowanie duży ruch w tym momencie. W tym momencie także w okolicach Ronda w Kuznocinie drobne utrudnienia, tam korek może się już teraz tworzyć. No i przy Rondzie Braci Garczyńskich, czyli to jest to rondo przy ulicy Żyrardowskiej, a więc obwodnica miasta z ruchem płynnym, chociaż w tych miejscach przy rondach no na pewno zwolnicie. Gdzie jeszcze zwolnicie? No widzę w tym momencie, że miejscowość Dachowa, tutaj 92 w kierunku Łowicza, tam delikatne utrudnienia. Jak miniecie to miejsce, to już powinniście przejechać bez kłopotów. 50 w stronę Żyrardowa, ta takich większych utrudnień, kłopotów nie generuje w tym momencie. 92 w stronę Warszawy, tu na pewno zwolnicie, zatrzymacie się w Piorunowie, w Błoniu, czy w Święcicach i w Ołtarzewie, tak, na skrzyżowaniach. To są te miejsca, gdzie na pewno ten ruch będzie duży i gdzie trochę czasu stracicie. Trochę czasu możecie stracić także, jeśli jedziecie 705 w stronę Skierniewic w Nowej Suchej. No tam sygnalizacja świetlna cały czas tymczasowa, więc cały czas utrudnienia. 705 w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Brochowa, bezproblemowa. No i jeszcze 50 w stronę Płońska przez Wyszogród, bez większych kłopotów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chynu.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
17: Reklama.

Kaska, Skada, Evacuate the Dance Floor w Radiu Sahaczew. 10 minut do 8, jeśli ktoś spieszy się do pracy na tę godzinę, no to tak, 10 minut zostało właśnie punktualnie do 8, a wtedy też najnowsze wiadomości z Sahaczewa i okolic, no ale także te z kraju i ze świata również będą. Jak przeglądam internet, czytam, że Zakopane, jeśli chodzi o ten długi weekend teraz na Boże Ciało, podobno cen noclegów spadły o 120 zł w stosunku do roku poprzedniego. Także taka ciekawostka, podobno tak to aktualnie wygląda. Przypominamy, że jest długi weekend, to znaczy może nie każdy ma, ale ci, którzy mają, no to na pewno 4 dni to jest coś, co wszystkich cieszy. Jak spędzicie ten czas, jakie macie plany, a może właśnie wyjazdowo coś szykujecie? Dajcie znać na Facebooku Radio Sahaczew. Jestem ciekawy. 94,9 FM Radio Sahaczew. Jeszcze więcej muzyki. Alan Walker już teraz z utworem Monster. Za chwilę także Lato, Lottery, Lucala, a z wiadomości z Sahaczewa i okolic także m.in. o nowych zadaniach i inwestycjach.

0: autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty Złoty Mazur Mlekpol 24,39 za kilogram. Jogurt Skyr Łaciaty, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Maślanka mrągowska naturalna, 1 litr Mlekpol, 4,89 za sztukę. Śmietanka 12%, 200 gramów Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 8 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest już prawie 8.
15: Droga powiatowa w Wieńcu doczeka się remontu. To na początek. Przok w gminie Nowa Sucha bardziej dostępny dla mieszkańców. Zmiany wchodzą w życie z początkiem czerwca. W tym serwisie także zaproszenie na wystawę rasowych psów do Sanni. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Droga powiatowa w Wieńcu na terenie gminy Iłów doczeka się remontu. Pomogą środki pozyskane przez powiat sochaczewski z samorządu województwa mazowieckiego.
16: Wartość tego zadania mamy oszacowaną na 788 tysięcy. Wnioskowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o 394 tysiące. No, otrzymaliśmy mniej, bo otrzymaliśmy 175 tysięcy dofinansowania, ale jesteśmy po rozmowach i zarówno z wójtem gminy Iłów, jak i z radnymi tutaj naszymi powiatowymi i będziemy uzupełniać ten wkład własny.
15: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Zakładana długość odcinka drogi, który ma zostać poddany przebudowie, wynosi blisko kilometr.
17: Nie tak dawno, w 2024 roku zrealizowaliśmy większość, jeżeli chodzi o odcinek, natomiast przez miejscowość Wieniec ta droga jest rzeczywiście zdegradowana. No i zmierzamy do połączenia z gminą Rybno, więc dlatego ta droga jest bardzo ważna. Tam mieszka bardzo dużo mieszkańców też.
15: Mówił wójt Jan Kraśniewski.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: A teraz ważna informacja dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Od czerwca tutejszy punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie działać na nowych zasadach. Jak mówi wójt Maciej Mońka, to odpowiedź na prośbę mieszkańców.
8: Nasz punkt znajduje się na targowisku gminnym i do tej pory przyjmowaliśmy odpady we wtorki, wtedy kiedy właśnie targowisko działa i nadal tak będzie, ale tutaj na wniosek radnych z Kowała Biskupiego chcemy, żeby ten punkt przez kilka godzin był czynny również w soboty i też na początek nie w każdą sobotę, to będzie pierwsza sobota miesiąca. Zobaczymy wtedy, jakie będzie zapotrzebowanie, jakie będzie obciążenie. Zapraszamy już w czerwcu, w pierwszą sobotę czerwca od godziny 8 do godziny 12. Proszę naszykować te odpady, które chcielibyście Państwo tam zostawić i przywieźć. Przypominam, że trzeba mieć dowód opłaty, dlatego że zbieramy odpady od naszych mieszkańców.
15: To nowość w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. Sztuka nie jedno ma imię. Czasem może mieć też cztery łapy.
9: Sobota, czyli 6 czerwca, po raz pierwszy my będziemy partnerem jako Europejskie Centrum. Będzie miała miejsce 51. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych. Organizatorem jest jej płocki oddział Polskiego Związku Kynologicznego i od godziny 10 do 16 przed muszlą koncertową na tym terenie, gdzie nie ma już zabytkowego parku, będzie można spotkać wiele osób, które przyjadą z psami i wezmą udział w Mazowieckiej Wystawie Psów Rasowych. Wiem, że przewidzianych jest 11 bodajże kategorii. My czujemy się tylko partnerem, ale cieszymy się, że duże grono osób przyjedzie, odwiedzi obiekt.
15: Mówiła dyrektor centrum Monika Patrowicz.
18: Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje te kwestie. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Cezary Jaszczyk.
19: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
20: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
19: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego z takim entuzjazmem.
21: Jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. W związku z czym ten zakaz to w ogóle nie za egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
19: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
18: Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębilińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: No już te mgły zeszły z poranka, prawie całkowicie. Już ich więcej być dzisiaj nie powinno. Opady dzisiaj możliwe, przelotne w różnych częściach dnia, na przykład między 9 a 10, na przykład między 14 a 15, to takie wtedy okna opadów z tego, co tutaj czytam. Oprócz tego temperatura na poziomie średnio 16, 19, 20 stopni Celsjusza, do 24 może nawet zobaczymy po południu, aktualnie bliżej 12 ta temperatura na termometrach, chociaż nie, bliżej 16. Aktualnie to tak to wygląda. Odczuwalna bliżej 18, czyli ta 18, 19, 20 średnio w ciągu dnia dzisiaj. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, wiatr słaby. Wiatru dzisiaj naprawdę nie doświadczymy. Zaledwie 6 km na godzinę.
22: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Czy wy wiecie, że dla wielu jutro będzie takie uczucie, jakby był piątek? No jest to naprawdę niesamowite. Myślę, że wiele osób czeka na ten długi weekend. Czy wy taki macie, a jeśli tak, to jak planujecie go spędzić? O to was pytam na Facebooku Radia Słuchaczew. Dajcie znać w komentarzach pod naszym postem. OMD na początek 8, smacznej kawusi, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

Radio Sochaczew na dzień dobry. Jeszcze jedna bardzo ważna data dzisiaj, 2 czerwca. To jest też data, która sprawiła, i to wydarzenie właściwie sprawiło, że słyszymy się tak naprawdę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale 2 czerwca w 1893 roku włoski fizyk i konstruktor Guglielmo Marconi uzyskał pierwszy patent na rozwój systemu telegrafii bezprzewodowej. No, czyli po prostu otrzymał patent na radio, co dało później formalny początek wynalezienia właśnie tej formy komunikacji. Także, no, bardzo ważna data, jeśli chodzi o całą radiofonię. 2 czerwca 1893 i Guglielmo Marconi. Proszę bardzo. To jeszcze data, którą trzeba poznać zdecydowanie. No i to jest niesamowite, że dzięki między innymi temu wydarzeniu możemy się słyszeć i możemy na przykład grać grupę Enei już teraz. A za chwilę także zagramy Actuala Ingrosso. More Than You Know na 94 i 9 FM.

0: 20 minut po 8, Radio Słuchaczów na dzień dobry. A jeśli na przykład zastanawiacie się, jak i gdzie można znaleźć pełen program Dni Słuchaczewa tegorocznych, no to ja odpowiadam. Na tusłuchaczew.pl znajdziecie taki cały pełen program, bo już się pojawił, czyli dni od 12 do 14 czerwca. No i to w jaki sposób można zagospodarować swój czas. A można, bo propozycji jest jak zawsze dużo i to w różnych miejscach, bo a to Mosir, a to szkoły, a to Wzgórze Zamkowe, a to amfiteatra, to Kramnice Miejskie, Muzeum Ziemi Sołaczewskiej, wiele, wiele innych miejsc, no i to wszystko w takim całym programie. Wydarzenia znajdziecie na naszym portalu, wchodźcie i sprawdzajcie i już teraz zapisujcie sobie te inicjatywy, atrakcje, które najbardziej wam się podobają. Radio
1: Słuchacze. Reklama. Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów

0: twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

Tymczasem genialne wiadomości płyną z internetu. 80 nurogęsiątek dotarło do Wisły. To są dobre wieści. Brawo, brawo. Tak, no bo rzeczywiście 80 piskląt, jak czytam, bezpiecznie trafiło do tej rzeki. To w ramach pomocy tym młodym nurogęsiom. Ostatnio było popularne, no właśnie, te zwierzaki były bardzo popularne. Niektórzy robili zdjęcia, no bo faktycznie gdzieś tam przez tą przestrzeń miejską, stołeczną, te nurogęsi przechodziły. No jak się okazuje, udało się uratować wiele z nich, to znaczy bezpiecznie eskortować, asekurować, pomóc. No to na przykład wolontariusze czuwali zdecydowanie przy tej akcji. Także 80 nurogęsiątek dotarło do Wisły, to i wy dotrzecie do długiego tygodnia. Tak trzeba to po prostu jasno sobie narysować. Już za kilka chwil wiadomości dla kierowców, czyli trafik w Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: W tym momencie widzę, że na przykład utrudnienia pojawiają się w okolicach Karolkowa Szwarockiego, to jest 92 w stronę Sochaczewa, jadąc od Łowicza. Tutaj utrudnienia, tutaj rzeczywiście jest fragment, który musicie omijać aż do Dachowej, a później na przykład delikatne utrudnienia w okolicach Ronda w Kuznocinie. Przed tym rondem może tworzyć się korek, na przykład na 50 od strony Wyszogrodu. Gdzie jeszcze utrudnienia się mogą pojawiać? No, wracamy do centrum Sochaczewa. Tutaj most w ulicy Płockiej w stronę centrum, ulica Traugutta, Staszica, czy miejscami Aleja 600-lecia. Jeśli chodzi o wylotówkę w stronę Warszawy, 92, większych kłopotów aktualnie nie macie. Z wyjazdem w Błoniu dopiero się zatrzymacie, później w Święcicach i w Ołtarzewie, ale to takie miejsca związane ze skrzyżowaniami, nic nagłego. 50 w stronę Żyrardowa, bezproblemowa w tym momencie. 50 w kierunku Wyszogrodu właśnie, też bez większych kłopotów. 705 w stronę Skierniewic, no tutaj cały czas nowa sucha się kłania i sygnalizacja świetlna tam tymczasowa będąca, no bo na pewno trochę czasu tam stracicie. 705 w stronę Brochowa, tu nie powinniście stracić cennych minut.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
2: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie. Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
10: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzie ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
11: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

No tak, was pytam mniej więcej o to, jakie macie plany na ten długi weekend. I na przykład Dorota napisała, że ona będzie kręcić kilometry na rowerze i w ten sposób odpoczywać. No to jest rzeczywiście dobry pomysł. To jest w ramach planów tych długo weekendowych. A jakie są wasze? Dajcie znać na naszym Facebooku. Już za chwilę punktualnie o 9:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się, praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
8: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty Złoty Mazur Mlekpol 24,39 za kilogram. Jogurt Skyr Łaciaty, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Maślanka mrągowska naturalna, 1 litr Mlekpol, 4,89 za sztukę. Śmietanka 12%, 200 gramów Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 8 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
9: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest 9:00.
15: Znamy pełen program Dni Sochaczewa. Koncerty w amfiteatrze rozpoczną się już w piątek. Od tego zaczynamy. Gmina Campinos w posiadaniu strategicznej działki. Zakup pozwoli na rozwój miejscowości. Sezon turystyczny w Muzeum Kolei Wąskotorowej trwa. Pytamy, kto odwiedza to miejsce najczęściej. Znamy pełen program Dni Sochaczewa. Wspólne świętowanie będzie miało miejsce w weekend od 12 do 14 czerwca. W piątek uroczysta sesja Rady Miasta, oficjalne odsłonięcie pomnika Bonifacego na Placu Kościuszki, ale też koncerty w amfiteatrze. Gwiazdą wieczoru będzie Krystyna Giżowska. Z kolei w sobotę usłyszymy m.in. Farbę i Urszulę. Niedziela należeć będzie do kabaretu K2 Rafała Brzozowskiego i zespołu Ira. Przez cały weekend na ulicach Traugutta, Podzamcze i na bulwarach mieszkańcy będą mogli korzystać ze strefy gastronomicznej i wesołego miasteczka. Oczywiście atrakcji będzie więcej w programie imprezy towarzyszące. Szczegóły na portalu tusochaczew.pl i na stronie ratusza.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Gmina Campinos zakupiła działkę, która służyć ma celom publicznym. Na razie nie wiadomo, co tu powstanie, ale nieruchomość wydaje się strategiczna dla rozwoju centrum Campinosu, mówi wójt Piotr Grzelak.
0: Ta inwestycja służy rozwojowi infrastruktury publicznej naszej gminy. Wspólnie z radnymi będziemy w przyszłości decydowali, co konkretnie zbudujemy na tej działce. 20 kwietnia została przez gminę podpisana umowa, akt notarialny nabycia nieruchomości. Jest to działka w Kampinosie, numery 93 na 8 i 93 na 9, o łącznej powierzchni 3872 m kwadratowe. Znaczy ona zostanie w przyszłości przeznaczona pod zabudowę, tak jak wcześniej wspominałem, realizacji celów publicznych. Lokalizacja samej działki jest w ścisłym centrum gminy, tuż przy budynku zespołu szkolno-przedszkolnego oraz w pobliżu innych instytucji, m.in. urzędu gminy, co stanowi doskonałe miejsce na przyszłość.
15: Sezon turystyczny w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie trwa. Placówka zaprasza do zwiedzania skansenu, a przede wszystkim na wycieczki pociągiem retro, zwieńczone atrakcyjnym piknikiem w Tułowicach. Kierownika Muzeum Łukasza Popowskiego zapytaliśmy, jacy turyści odwiedzają Wąskotorówkę najczęściej. Czy to lokalni mieszkańcy, czy jednak goście z dalszych stron?
16: Była taka opinia o tym miejscu zawsze, że tutaj jakby przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, a nie przychodzą ludzie z Sochaczewa. Natomiast my jako nowi pracownicy merytoryczni też, których zatrudnienie było związane z otwarciem tego budynku, który tu widzimy za nami, czyli dawnego przedszkola kolejowego, Centrum Edukacyjno-Turystycznego obecnie, nowego wejścia do muzeum, gdzie są nowe wystawy i wiele innych przestrzeni, które wykorzystujemy chociażby do edukacji, no to naszym zadaniem było też jakby poszerzyć tę działalność, poszerzyć bazę osób związanych z muzeum. Udało nam się przyciągnąć znacznie większą liczbę osób tu z Sochaczewa i te wyniki frekwencyjne, które my mamy, one są też związane z sochaczewianami, no ale oczywiście też zwiększyliśmy liczbę klientów zewnętrznych, czyli po prostu turystów, którzy przyjeżdżają do Sochaczewa zwiedzić nasze muzeum, ale też nasze miasto.
15: Na terenie Sochaczewskiego Muzeum zgromadzono unikatową w skali europejskiej kolekcję taboru wąskotorowego. Sezon turystyczny potrwa tu do końca września.
17: Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
18: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Aktualnie w Sochaczewie okolicach 18 stopni Celsjusza i to zarówno na termometrach, jak i w kwestii tej temperatury odczuwalnej. Ciśnienie umiarkowane, dokładnie na poziomie 1014 hektopaskali w tej chwili. Wiatr to prawie znikomy, wiatru prawie nie ma. 6 km na godzinę, zaledwie, z północy, maksymalnie, również może powiedzieć z prędkością 10 km na godzinę, więc bardzo słaby.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Dzień dobry. Tu Radio Sochaczew, 7 minut po 9. Billy Joel na początek tej godziny, za chwilę Iwo Max, Sylwia Grzeszczak, Heath Hunter, a w tej godzinie także rozmowa z naszymi poradnymi gośćmi. Kto nimi będzie, o czym będziemy rozmawiać? O tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Ava Max w Radio Słuchacze. Słuchajcie, w miniony weekend odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. No było uroczyście, było podniośle, tak jak zawsze jest na tego typu obchodach. No i właśnie, podkreślano tę pracę strażaka, która zmienia się tak naprawdę na przestrzeni lat. Trochę dostosowuje się, trochę ma różnego rodzaju, różne zadania, musi ewoluować. I między innymi o tym mówił zastępca mazowieckiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Maciej Bieńczyk.
1: Na terenie województwa mazowieckiego mamy 38 komend miejskich, powiatowych. Mamy 61 jednostek ratowniczo-gaśniczych, prawie 2000 jednostek ochotniczych straży pożarnych, gdzie razem wspólnie tworzymy tą jedną wielką strażacką rodzinę. Dlatego ogromnie się cieszę, że dzisiaj tutaj, na terenie powiatu sochaczewskiego, który darzy ogromnym sentymentem i ogromną sympatią, mogłem wręczyć Wam wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe, które są wyrazem największej wdzięczności, uznania i podziękowania za to, co robicie na co dzień.
0: A o tych wyróżnieniach, odznaczeniach przeczytacie w szczegółach także na tusochaczew.pl.

0: A już za kilka chwil rozmowa z porannymi gośćmi Radia Sochaczew. A dzisiaj, słuchajcie, przeniesiemy się do gminy Iłów. Tak jest. I zobaczymy, co w tej gminie słychać, co będzie się działo, co działo się ostatnio. O tym już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi. Zostańcie na 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

0: Zaczniemy może od tego, co za nami. Zaczniemy od biblioteki, która przeżywała tydzień bibliotek połączony w pewnym sensie z ogólnopolskim tygodniem czytania dzieciom.
1: Tak, za nami w bibliotece bardzo intensywny maj. Upłynął on pod znakiem niesamowitej energii i kreatywności, a wszystko to za sprawą właśnie tygodnia bibliotek i ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom. Miesiąc ten składa się z odwiedzin. Odwiedzali nas zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. W czasie tygodnia bibliotek odwiedziły nas dzieci z przedszkola samorządowego w Iłowie. Przedszkolaki miały okazję poznać zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uczestniczyć w rozmowach i aktywnościach związanych z książkami. W tym czasie odbyło się też fantastyczne spotkanie czytelnicze z dziewczętami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom na Szlaku w Załuskowie. Z naszego zaproszenia skorzystali również członkowie Klubu Senior Plus w Iłowie oraz członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Zgoda w Iłowie. Zachęcaliśmy ich do korzystania ze specjalnej kolekcji książek z dużym drukiem, bo książki są dla wszystkich, niezależnie od wieku czy wzroku. W tym czasie zorganizowaliśmy również warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, podczas których powstały piękne zakładki do książek i laurki dla biblioteki. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom rozpoczęliśmy w Dniu Matki spotkaniem czytelniczym Mamo, przytul mnie. Zaprzyjaźnione z biblioteką mamy czytały swoim dzieciom, potem były życzenia i kwiaty dla mam. W kolejnych dniach na wspólnym czytaniu spotkaliśmy się z dziećmi z grupy misiów z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej imienia żołnierzy Akacji Chociemnych w Brzozowie Starym oraz dziećmi ze żłobka Maluch Plus w Giżycach. To był niezwykle intensywny, ale też piękny czas. Dziękujemy wszystkim za udział.
0: Też do takich ważnych momentów w tych ostatnich dniach należało rozstrzygnięcie gminnego konkursu recytatorskiego. Tu jest moje miejsce, tu zdaje się obie wasze placówki współpracowały.
1: Tak, oczywiście. Za nami już piąta edycja gminnego konkursu recytatorskiego, tu jest moje miejsce. Organizatorami są właśnie Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie. Patronem tego konkursu jest wójt gminy Iłów, pan Jan Paweł Kraśniewski. W tym roku w konkursie zaprezentowało się 36 uczestników. Wszystkie recytacje były na wysokim poziomie, co podkreślała przewodnicząca komisji, pani Elżbieta Szczypińska, za co jej bardzo serdecznie dziękujemy, że zechciała być naszą przewodniczącą po raz pierwszy. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięstwom i wszystkim uczestnikom. Już teraz zapraszamy do kolejnej edycji.
0: Która za rok pewnie.
1: Tak, oczywiście za rok.
0: Wspomniała pani, że obchodziliście Dzień Matki, ale też obchodziliście i będziecie jeszcze obchodzić, z tego co wiem, Dzień Dziecka. Specjalny prezent przygotowałyście dla
1: tak,
0: dzieci.
1: Tak, jako instytucje Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka przygotowałyśmy dla dzieci z gminy Iłów wycieczkę, która odbyła się w maju, właśnie z okazji Dnia Dziecka już wcześniej, do pałacu w Nieborowie oraz parku trampolin w Kombinie. Dzieciaki były zachwycone i jeszcze raz chcieliśmy im podziękować za ich obecność i z okazji ich święta życzyć im świata pełnego dobra, bezpieczeństwa i beztroski i niezapomnianych przygód, żeby byli dumni z siebie i rozwijali swoje pasje.
0: To jeszcze przejdźmy do tego, co przed wami, a mianowicie już ruszyły zapisy na pierwszy wakacyjny turnus. Jest
1: tak,
0: oferta.
1: Oczywiście, już myślimy o wakacjach. Ruszyły zapisy na pierwszy wakacyjny turnus, który będzie trwał od 30 czerwca do 3 lipca. Mamy już pierwszą wycieczkę. Jest to niezwykła, egzotyczna podróż do zoo i orientarium w Łodzi, która jest planowana na 2 lipca. Zapisy przyjmujemy już w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie. Więcej szczegółów na naszych mediach społecznościowych. A co do zajęć naszych, to jeszcze później.
0: Jeszcze do tego wrócimy. Przejdźmy do Gminnego Ośrodka Kultury. Tu również bardzo intensywnie to pytanie do pani Małgorzaty Kunc. Co się u was działo ostatnio? Co będzie się działo?
2: Tak, ten maj i czerwiec jest bardzo intensywny. Za nami turniej szachowy o puchar dyrektora GOK. Wspomniana przez koleżankę piąta edycja gminnego konkursu recytatorskiego, czy szkatułkowe warsztaty z okazji Dnia Mamy. Oczywiście dołączamy się wszyscy do

0: do tych życzeń jeszcze z okazji Dnia Dziecka. Nie dzieci świętują nie tylko 1 czerwca, ale i cały rok. Jeżeli chodzi o naszą taką działalność, to bieżąca praca odbywa się bieżąco, ale też mamy dużo pracy podsumowującej sezon kulturalny. Zanim jednak przejdę do tych czerwcowych wydarzeń, nawiążę właśnie po raz kolejny do Dnia Dziecka i wspomniana wycieczka, która już się odbyła, była tym naszym prezentem. Natomiast wczoraj wójt gminy Iłów, pan Jan Kraśniewski, odwiedził z życzeniami, słodkimi upominkami wszystkie szkoły, przedszkola oraz żłobek na terenie naszej gminy. Tak jak pani wspomniała, to nie wszystkie atrakcje, ale o nich wspomnę w dalszej części wypowiedzi, bo chciałabym na początku podziękować zespołowi Nasz Czas i jednocześnie pogratulować, ponieważ zespół ten na mazowieckich spotkaniach artystycznych seniorów Sen Art w Warszawie zdobył zaszczytne 2 miejsce. Zespół prowadzi instruktor GOK Małgorzata Czubiel. To dla nas ważny sukces oraz potwierdzenie, że reprezentanci GOK trzymają bardzo wysoki poziom.
1: I to zresztą już od ładnych paru lat.
0: Tak, ale to jest wyjątkowe wyróżnienie na, na takim forum, bo jest to jednak Warszawa, a tych podmiotów wykonawczych było 131. A to drugie miejsce. Znaczy nie tylko grupy wokalne były i teatralne. Tak czy inaczej jest to ogromny sukces i jeszcze raz publicznie serdecznie gratuluję.
1: To my również serdecznie gratulujemy. Przejdźmy do teatru, bo przed wami też ważna premiera.
0: Tak, przed nami ważna premiera. Dokładnie za tydzień, we wtorek, 9 czerwca, zapraszamy na premierę spektaklu Alicję. To wyjątkowe autorskie przedstawienie, w którym decydującą rolę odgrywa temat przemiany i trudny wiek. Jest to spektakl, o którym już mówiłam. On jest realizowany także w ramach projektu Podaj Dalej. I najpierw odbędą się pokazy dla młodzieży szkolnej, natomiast po południu o godzinie 18 zapraszamy dorosłych oraz kolejne grupy młodych widzów. Jestem pewna, że spektakl zapadnie na długo w pamięć, bo jest to niezwykle poruszające widowisko. Ten czas czerwcowy w naszej gminie jest także czasem imprez plenerowych i podsumowań projektów. Nasze zespoły dziecięce i młodzieżowe zaprezentują się także podczas sportowej imprezy z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się 21 czerwca. Przy tej imprezie samorząd gminy Iłów ściśle współpracuje z głównym organizatorem, czyli klubem sportowym Unią Iłów. To jednak nie jedyny wiosenno-letni występ naszych zespołów, ponieważ nasze grupy wokalne zaprezentują się także 14 czerwca podczas festynu przygotowanego przez parafię w Zysku. Tam zaproszone są grupy dziecięce i młodzieżowe. Z kolei wspomniany nasz laureat, zespół Nasz Czas, wystąpi podczas Załuskowskich Smaków w dniu 11 czerwca. 14 czerwca będzie także intensywny dla grupy teatralnej Didaskalia, właśnie tej od Alicji, ponieważ jedziemy do Warszawy i tam wraz z innymi grupami projektowymi weźmiemy udział w warsztatach podsumowujących wspomniany już przeze mnie projekt Podaj Dalej, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a który odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury. Z kolei 26 czerwca zapraszamy na wernisaż prac uczestników zajęć Pracowni Rozwoju Wyobraźni. Podsumujemy tutaj projekt pod nazwą Sztuka Wyboru. Z kolei 29 czerwca wraz z Muzycznym Kącikiem zapraszamy na koncert finałowy.
1: I będziemy już kończyć, ale zakończymy bardzo ważnym wydarzeniem, bo już dzisiaj możemy zaprosić wszystkich mieszkańców na sztandarową imprezę gminy Iłów, czyli Płynie Wisła, płynie na terenie przystani w Suchodole.
0: Tak, koniecznie oczywiście w programie imprezy, na którą zaprasza wójt gminy Iłów, pan Jan Kraśniewski oraz przewodnicząca Rady Gminy, pani Renata Bartosiak, i którą zaplanowano właśnie na 28 czerwca w przystani wodnej w Suchodole, przewidzieliśmy tradycyjnie 12 turystyczne kajakarskie zawody o Puchar Wójta Gminy Iłów, bezpłatne atrakcje dla dzieci, dmuchańce, watę cukrową, popcorn, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, A także będą tam komercyjne stanowiska kół gospodyń wiejskich z możliwością zakupu lokalnych produktów. Na gości będzie czekała również bezpłatna grochówka, a czas umilą nam występy zespołów, oczywiście Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie, gdzie wystąpią Iłowiacy, Bąble, Dzieciaki, Nasz Czas. Wystąpi także zespół Pokolenie Radości z klubu Senior Plus w Iłowie, kapela Chłopaki do Wzięcia, Mateusz Kesz-Staniaszek oraz zespół Brawo, z którym będziemy się bawić do godziny 22. To będzie ta zabawa pod chmurką. Impreza rozpocznie się spływem kajakowym na trasie Kamion Suchodu od godziny 12, o ile niestety nie wystąpi przeszkoda w postaci zbyt niskiego stanu wody. Dla mieszkańców zarezerwowano 10 bezpłatnych miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły pojawią się wkrótce na plakatach, tu już taki roboczy plakat Państwu podarujemy, na zaproszeniach w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej Urzędu Gminy IU. W imieniu samorządu serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszamy 28 czerwca, warto się tam pojawić, niezwykle malownicze miejsce. Wspomniała Pani o tym stanie wód, bo w zeszłym roku było nisko i tak, było niemożliwe.
0: Tak, zawody się kajakarskie odbyły, natomiast spływ niestety musieliśmy odwołać.
1: Tak było. Zwróciłam uwagę na bardzo ładną nazwę zespołu Pokolenie Radości z klubu.
0: Tak, to jest chyba świeża sprawa, bo też jestem zaskoczona tą nazwą. Pracowali
1: bardzo
0: nad
1: ładnie.
0: Tym. Tak, tak.
1: Dobrze, dziękuję pięknie Paniom za wizytę. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi były dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie Małgorzata Kunc. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, zapraszamy.
1: I Anna Kornacka-Bartos, dyrektor Gminy Biblioteki Publicznej.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Teddy Swims. Tak, to jest ten od Lose Control. To jest dokładnie ten sam. Słuchajcie, a propos tego, co aktualnie dzieje się w Sochaczewie okolicach, no to zaglądam do Sochaczewskiej Szkoły Muzycznej, a tam aktualnie trwają koncerty dyplomantów. A skoro koncerty dyplomantów, to wkrótce wielki finał, bo taki koncert dyplomantów, na którym wszyscy oni spotkają się na jednej scenie przed nami, odbędzie się 17 czerwca o 17.30 w sali koncertowej, a o szczegółach przeczytacie również na tusochaczew.pl. Warto być może wybrać się na takie wydarzenie. Bardzo ciekawa sytuacja. Także to w ramach Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, a już za moment muzycznie u nas Anna Jantar, Alex Warren, Tayo Cruz czy Christian Marci. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: O kim teraz mówi cały kraj? No przede wszystkim o Maji Chwalińskiej, która przyćmiła nawet Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem, no to polska tenisistka, ta druga, czyli Maja, sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału. I o tym już za chwilę punktualnie o 10 w najnowszych wiadomościach sportowych z kraju i ze świata.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty Złoty Mazur Mlekpol 24,39 za kilogram. Jogurt Skyr Łaciaty, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Maślanka mrągowska naturalna, 1 litr, Mlekpol 4,89 za sztukę. Śmietanka 12%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 8 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie, czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest 10:00.
19: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Tomasz Orchowski.
20: Cztery osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze, w stolicy. Szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
19: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zdarzyły się ciężarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie, druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
11: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
12: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
11: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
21: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
11: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Jelina Switolina z Martą Kostiuk.
19: Ćwierćfinały wielkoszlemowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
23: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska w najlepszej ósemce Rolanda Garrosa. 24-latka sprawiła nie lada sensację, awansując do grona najlepszych tenisistek i to z kwalifikacji. Siódme zwycięstwo z rzędu na paryskich kortach to, jak mówiła na konferencji prasowej po meczu z francuską Diane Parry, spora zasługa sztabu trenerskiego.
12: Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać.
23: Jutro zmierzy się w walce o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Chociaż Polka nie jest faworytką, to jak mówi Adam Romer z magazynu Tenis Club, może pokusić się o kolejną niespodziankę.
24: Patrząc na nazwiska rywale, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
23: Wiadomo, że Chwalińska poprawi swój ranking. Już w wirtualnym zestawieniu awansowała do czołowej pięćdziesiątki, a jeszcze przed turniejem w Paryżu zajmowała 113 miejsce. Awans pozwoli jej na start w głównej drabince pozostałych turniejów wielkoszlemowych w tym roku. Serena Williams sama potwierdziła plotki, o których mówiło się od wielu miesięcy. Legendarna tenisistka zdecydowała się wrócić do rywalizacji w turze. Jest w deblowej drabince turnieju na kortach londyńskiego Queen's Clubu, który startuje w poniedziałek. Jej partnerką ma zostać 19-letnia Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Polskie siatkarki jutro meczem z Belgią zainaugurują kolejną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwone do tych rozgrywek przystąpią w mocno zmienionym składzie. Cel przed naszą kadrą jest jeden: awans do turnieju finałowego, gdzie zagra 8 najlepszych zespołów. Ekipa Stefano Lavariniego pierwszy turniej rozegra w Chinach w Nankinie, a rywalkami będą kolejno Belgijki, Czeszki, Serbki oraz gospodynie turnieju.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Czyli moc najlepszej muzyki o poranku. A ja was nieustannie. Pytam o wasze plany na długi weekend, jeśli takie już macie, jeśli jesteście myślami gdzieś w tym długim weekendzie, no to dajcie znać, co takiego zamierzacie robić albo gdzie się wybieracie. Facebook Radio Słuchacze, tam odpowiadajcie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Radio Słuchacze, na dzień dobry. Słuchajcie, wczoraj odbył się Dzień Dziecka dla zawodników klubu piłkarskiego Orlen Orkan, właściwie nie Orlen, tylko klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. O, to już tak z przyzwyczajenia. No i rzeczywiście wczorajsze wydarzenie sprawiło, że wiele osób przyszło na boisko przy stadionie przy ulicy Warszawskiej. Był też tam nasz człowiek, czyli Tomek Marciniak, który z zawodnikami rozmawiał w tym dniu.
1: Antoni Owczarzak, lat 17, gram w roczniku 2008, moim trenerem jest Krystian Pisarek i Darek Dzięgielewski, gram w Orkanie od 10 lat.
2: Jacek Bargieł, gram w seniorach u Krystiana Pisarka, w Orkanie gram od 2023 roku.
3: Adam Szatkowski, mam 17 lat, gram w piłkę od 6 roku życia, moim trenerem w roczniku 08 jest trener Krystian Pisarek i trener Dzięgielewski.
4: Panowie, co jest takiego w piłce nożnej, że kochacie ją uprawiać?
1: Najbardziej aktywność fizyczna i wieloletnie zamiłowanie do sportu.
2: Emocje i momenty.
3: Znajomi.
4: Gdzie chcielibyście być za kilka lat, jeżeli chodzi o waszą przygodę z piłką?
1: No jak najwyżej z Orkanem.
2: Z Orkanem, jak najlepszej lidze.
3: Ja tak samo.
4: A co dostaliście na Dzień Dziecka?
1: Uśmiech. Zdrowie.
3: Perfumy.
0: Uśmiech, zdrowie i perfumy. No to są perfekcyjne odpowiedzi. Radio
5: Słuchacze. Reklama. Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Tu Radio Schaczewa. A tymczasem, słuchajcie, aktualnie ekipa z Chopina prowadzi grę miejską. Rzeczywiście w przestrzeni miasta Sochaczew możecie ich znaleźć, możecie spotkać, no bo ta gra trwa właśnie w tym momencie. Zresztą to sprawdzała nasza reporterka Jowita Leszczyńska.
1: Spacerujemy właśnie po mieście, po Sochaczewie i tutaj spotkałam grupę, która zdaje się bierze udział w grze miejskiej. Kto tutaj z nami jest?
2: Jolanta Wojciechowska, agent gry.
3: Julia Jeznach.
4: Blanka Nowakowska.
5: I Mateusz Jankę.
1: Gdzie teraz idziecie i skąd?
2: A nie możemy powiedzieć, dlatego że my jesteśmy organizatorami, agentami gry i spacerujemy po mieście, odwiedzamy nasze punkty gry, a ponieważ gracze jeszcze grają, więc nie możemy powiedzieć, dokąd udajemy się, a powiem tylko, że idziemy na kolejny punkt gry.
3: Głównie robimy zdjęcia i no tak jak już pani profesor mówiła, chodzimy po Sochaczewie, fotografujemy różne punkty gry i też zawodników.
4: No, jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ tą grę planowaliśmy już naprawdę od kilku miesięcy i dzisiaj w końcu się to dzieje.
1: Jak twoje wrażenia dzisiaj? Miło nawet chyba pospacerować po mieście, pogoda jest dobra?
5: No, bardzo miło. Gra się wydaje bardzo fajna, emocjonująca. Wszystkich, jak widzieliśmy, no to biegają od punktu do punktu i się strasznie angażują w tą grę.
0: Także, jeśli dzisiaj widzieliście reprezentację Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, no to już wiecie, że właśnie trwa ta gra miejska. No to życzymy powodzenia, kibicujemy, żeby udało się te kolejne punkty zaliczyć na tej trasie. Tina Turner już teraz muzycznie w Radiu Sochaczew, za chwilę Andy Dust i Zokaria.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Zaglądamy i sprawdzamy, co możecie zjeść na obiad. Obiad dnia na naszej antenie to na przykład propozycja na dzisiaj: kebab na grubym cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym, surówka z pomidora, ogórka, cebuli i sos do wyboru, a także napój. Już teraz wszystkim tym, którzy myślą powoli o obiadku, życzymy smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów. Drów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
8: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
9: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Matt Bianco, yeah, yeah. Dokładnie tak, to jest ta energia o poranku w Radiu Sochaczew. Już za kilka chwil, punktualnie o 11:00, najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, a po 11:00 przywita się z wami Łukasz Matusiak. Zostańcie z Radiem Sochaczew koniecznie po najlepszą muzykę i najbardziej aktualne wiadomości.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty Złoty Mazur Mlekpol 24,39 za kilogram. Jogurt Skyr Łaciaty, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Maślanka mrągowska naturalna, 1 litr Mlekpol, 4,89 za sztukę. Śmietanka 12%, 200 gramów Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 8 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: Na zegarach minęła już 11.
7: Prace przygotowawcze do budowy portu Polska postępują. Zdaniem burmistrza Daniela Janiaka to wielka szansa dla Sochaczewa. Młodzieżowa Rada Gminy Teleśń z dofinansowaniem od marszałka. Najbliższą sobotę Grand Prix wyzwań biegowych z jajem. MOSiR zaprasza chętnych na plażę miejską nad Bzurę. Będą atrakcyjne nagrody. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Postępują prace przygotowawcze olbrzymiej inwestycji, jaką jest budowa portu Polska. W ostatnich dniach spółka CPK otworzyła ofertę na budowę 90 km dróg wokół nowego lotniska. Wkrótce na teren wejdą archeolodzy. Zdaniem burmistrza Sochaczewa Daniela Janiaka obecny czas to wielka szansa dla naszego miasta.
8: Sochaczew ma dobry moment, to jest prime na Sochaczew. Ja to sam codziennie widzę jako burmistrz Sochaczewa, blisko portu Polska. Natomiast zarówno jako samorządowcy, ale też osoby, które pracują na rzecz Sochaczewa, to jest stwarzanie dogodnych warunków, ale nie tylko takich dogodnych warunków do życia, ale też do miejsca pracy, do rozwijania swojej kariery zawodowej. I muszę powiedzieć, to jest niesłychanie ważne.
7: Młodzieżowa Rada Gminy Teleśń z dofinansowaniem na swoją działalność. Środki w kwocie blisko 10 tysięcy złotych pochodzą z programu Mazowszy dla Młodzieży, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: My będziemy organizować turniej piłkarski dla młodzieży z terenu gminy Teleśń, zakończony silent disco, więc troszeczkę będzie sportu, ale też trochę rozrywki. Też jak badaliśmy potrzeby młodzieży z gminy Teleśń, to faktycznie zauważyliśmy, że potrzeba jest spotkań, potrzeba jest takiej integracji, dlatego stwierdziliśmy, że połączymy właśnie sport i rozrywkę.
7: Mówił opiekun Rady Hubert Maciejewski. W najbliższą sobotę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza na plażę miejską nad Bzurę. O godzinie 10 rozpocznie się tu druga edycja tegorocznego sezonu Grand Prix wyzwań biegowych z jajem. Jeszcze można się zapisać.
10: My ustaliliśmy sobie ten limit 120 osób, ale przekroczyliśmy już go dawno, więc mamy już ponad 130 osób chętnych. Cały czas można się jeszcze zapisać. Mamy już 6 kategorii wiekowych, nie 5, więc zapraszamy pędzące kurczaki 2-3 latka, turbo mikrusy 4-6 lat, rakiety na luzie 7-9, ninja w trampkach 10-12 lat, zbuntowani sprinterzy 13-15 lat i kategorie open, również kategoria open, co mnie podkusiło, żeby się zapisać, ale naprawdę się nie zniechęcajcie, kochani, to jest świetne. Świetna zabawa.
7: Mówiła Renata Kubik, kierownik obiektów sportowych MOSiR-u. Uczestnicy biegu mogą też liczyć na wyjątkowo atrakcyjne nagrody.
11: Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu 2 przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku ostrzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
0: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
11: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. A propos pogody, znamy prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, miejscami nawet upalnie, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
12: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
11: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie.
1: Pogoda.
13: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: No ciepło, ciepło, patrząc na to, co na termometrach, bo mówimy o 22, 23 stopniach właśnie dziś i o tym, że przy wtorku no będzie pogodnie przede wszystkim, tego słońca raczej dla nas nie zabraknie. Od piątku tu wtedy pogoda no trochę się nam popsuje, bo tych chmur więcej i opady, a momentami to nawet intensywne i tak może być w piątek i w sobotę i wtedy też przez weekend no delikatnie się nam ochłodzi, bo w ciągu dnia mówimy o 16-17 stopniach.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Wiecie, że jest szansa, że ten przebój razem z Urszulą zaśpiewacie na żywo właśnie w czerwcu. No tak, bo Urszula wystąpi na Dniach Sochaczewa. 7 po 11. Łukasz Matusiak. Cześć, cześć.

0: czyli nowość. Kuba i Kuba na 94,9, 21 minut po godzinie 11. No lato to przed nami, które przyniesie całą masę fajnych imprez w mieście. No i za chwilę w Radiu Sochaczew audycja właśnie Puls Miasta, której gościem będzie Julia Kuligowska, kierownik referatu kultury i turystyki, a w rozmowie usłyszycie przede wszystkim o Dniach Sochaczewa, to jedna z tych imprez, o tym, czego możecie się spodziewać w ramach Święta Miasta, bo absolutnie nudy nie będzie. No to już za moment, także zostańcie na 94,9.
1: Reklama.
2: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
4: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
5: Gościem audycji jest Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sochaczew. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: My dzisiaj będziemy zapraszać na bardzo ważne wydarzenie, jedno z najważniejszych każdego roku w naszym mieście, a mianowicie, mam na myśli oczywiście Dni Sochaczewa, które już za chwilę, bo tradycyjnie w drugi weekend czerwca, czyli w tym roku wypada to od 12 do 14 czerwca i tradycyjnie też świętowanie zaczyna się takimi elementami bardziej oficjalnymi już w piątek, a zatem co się wydarzy w piątek?
6: W piątek na placu Tadeusza Kościuszki od godziny 9 do 17 będzie można przyjść na profilaktyczne, bezpłatne badania USG dla dzieci. Następnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej w godzinach od 9 do 18 odbędzie się letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Następnie w szkole podstawowej numer 3 o godzinie 11 odbędą się indywidualne mistrzostwa Sochaczewa w szachach błyskawicznych. Następnie na Wzgórzu Zamkowym o godzinie 13 zostanie uroczyście podniesiona flaga miasta na maszt przez harcerzy ZHP oraz zostanie odegrany hejnał Sochaczewa. Następnie na placu Tadeusza Kościuszki o godzinie 13.20 również zostanie uroczyście podniesiona flaga miasta na maszt przez harcerzy oraz zostanie odegrany hejnał Sochaczewa. Następnie tutaj już zaczyna się ta część oficjalna w Kramnicach Miejskich o godzinie 14. Odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Następnie na ulicy Traugutta, ulicy Podzamcze i bulwarach nad Bzurą rozpocznie się już o godzinie 16 strefa gastronomiczna, strefa aktywności i wesołe miasteczko. O godzinie 16.30 na placu Tadeusza Kościuszki odbędzie się uroczyste odsłonięcie figury kota Bonifacego z udziałem współautora bajek o Bonifacem i Filemonie Marka Neymana. Następnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18.00 odbędzie się wieczór poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. No i już tutaj w godzinach wieczornych od godziny 17 rozpoczną się na Amfiteatrze Miejskim koncerty. O 17 wystąpi Jolanta Kawczyńska i Wiktor Szczepanik. Będzie to koncert muzyki Zbigniewa Wodeckiego. O godzinie 18.20 wystąpi Tribute to Polski Jazz. Następnie o 19.40 Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imieniem Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Będzie to koncert pod tytułem Szanty Symfonicznie i gwiazda wieczoru o 21.00 wystąpi Krystyna Giżowska.
5: Tak tylko mam refleksję, że kota Bonifacego już w zasadzie odsłaniać nie trzeba, bo chyba nie ma mieszkańca, który by go nie znał. Kot robi furorę tak w realu, jak w mediach społecznościowych, natomiast to odsłonięcie będzie rzeczywiście, z tego co wiem, bardzo takie charakterystyczne i sympatyczne, bo z udziałem dzieci będzie można sobie robić zdjęcia z kotkiem i zapowiada się bardzo przyjemne spotkanie też z autorem, jak pani powiedziała.
6: Tak.
5: Świętowanie będzie kontynuowane w weekend. Co nas czeka w sobotę?
6: W sobotę na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Warszawskiej o godzinie 8 zaczną się klubowe mistrzostwa Mazowsza. Następnie na Mosirze przy ulicy Olimpijskiej od godziny 9 do 18 kolejny dzień będzie się tam odbywał letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Następnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędą się zajęcia gordonki, czyli zajęcia umuzykalniające dla dzieci. O godzinie 10 zapraszamy pierwszą grupę, a później o godzinie 10.40 grupę drugą. Następnie w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą o godzinie 14 odbędzie się wystawa Różnorodności z codzienności, czyli oblicza twórczości Sławomira Burzyńskiego. I również Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbędą się przejazdy zabytkowym Jelczem M11. W godzinach pierwszy przejazd będzie o godzinie 14, natomiast drugi

0: i przejazd o godzinie 16. Na te przejazdy będzie się można zapisać w muzeum od 8 czerwca i tam będzie można w naszym muzeum pobrać bilety na ten przejazd. Następnie na ulicy Traugutta, na ulicy Podzamczej i bulwarach nad Bzurą, również jak w piątek, od godziny 16 zacznie funkcjonować strefa gastronomiczna, strefa aktywności i Wesołe Miasteczko. I na Amfiteatrze Miejskim od godziny 16.30 rozpoczną się koncerty. Pierwsi wystąpią uczniowie ze szkoły językowej Early Stage Sochaczew. Będzie to spektakl pod tytułem Mr. Fit Gym. Następnie o godzinie 17.00 wystąpi grupa artystyczna Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie to występ pod tytułem Francuski Wieczór. O godzinie 18.20 zobaczymy zespół How We Meet. O 19.40 zespół Farba i o 21.00 gwiazda wieczoru Urszula.
1: Tu może tylko dościślimy, że te przejażdżki zabytkowym Jelczem to nie tylko po prostu przejażdżka po mieście, ale możliwość poznania historii naszego miasta.
0: Dokładnie, będzie to przejażdżka z przewodnikiem, to będzie około półtorej godziny trasy, także będzie po prostu można poznać bardziej Sochaczew, także zapraszamy wszystkich chętnych, żeby się zapisywali.
1: Z tego co wiem, przewodnik też nie byle jaki, bo sam dyrektor Radosław Jarosiński.
0: Tak, w sobotę będzie przewodnikiem będzie pan Michał Wrocławski z PTTK, natomiast w niedzielę pan dyrektor muzeum tutaj naszego sochaczewskiego, pan Radosław Jarosiński.
1: Zachęcamy gorąco, bo to naprawdę okazja, żeby poznać fragmenty historii, które jeszcze nie znamy, bo tych ciekawostek z naszej historii jest wiele. Przejdźmy do niedzieli.
0: W niedzielę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Chopina o godzinie 9 zacznie się turniej siatkówki plażowej. Następnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej od 9 do 18 będzie odbywał się letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Następnie na placu Tadeusza Kościuszki o godzinie 11 odbędzie się spotkanie z klasykami, czyli nasze sochaczewskie Fiaty 126P. O godzinie 12.30 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w parafii świętego Wawrzyńca odbędzie się msza święta w intencji mieszkańców Sochaczewa z oprawą muzyczną chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej. Następnie na ulicy Podzamcze o godzinie 13.00 będziemy mogli wymienić roślinki za baterie, czyli ekowymiana. Kolejnym tutaj punktem na placu Tadeusza Kościuszki o godzinie 13.30 jest mazurek Chopina, czyli słodki symbol Sochaczewa. Będzie tutaj można zjeść coś słodkiego. I następnie w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą przejazd zabytkowym Jelczem M11. O godzinie 14.00 odbędzie się pierwszy przejazd, o godzinie 16.00 drugi przejazd. I na ulicy Traugutta, ulicy Podzamcze i bulwarach nad Bzurą od godziny 16.00 zaczynamy strefę gastronomiczną, strefę aktywności i Wesołe Miasteczko. I już na Amfiteatrze Miejskim od godziny 17.00 zaczynają się koncerty. Godzina 17.00 wystąpi Abba Classic, następnie 18.20 Kabaretka 2, 19.40 Rafał Brzozowski i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Ira.
1: Tak to się przedstawia ramowo. Oczywiście też jest sporo tych atrakcji dodatkowych, natomiast chciałam wspomnieć o tym, że te strefy na Podzamczu, Traugutta, bulwarach są przemyślane, przygotowujecie też konkursy.
0: Dokładnie tak. Tutaj na uczestników czekają właśnie liczne strefy gastronomiczne z różnorodnym jedzeniem oraz strefy aktywności. Na ulicy Traugutta zaplanowano atrakcje dla starszych, natomiast na bulwarach nad Bzurą pojawią się propozycje dla młodszych. I tutaj też informacja dla mieszkańców, że ulica Traugutta będzie wyłączona z ruchu od piątku 12 czerwca do niedzieli 14 czerwca, także mogą wystąpić utrudnienia, ponieważ ona będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warszawską do Sanepidu. Także tutaj taka informacja, że mogą te utrudnienia wystąpić. Serdecznie również zapraszam Państwa pod scenę, ponieważ między koncertami odbędzie się wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania. Również chciałam podziękować naszym partnerom za wsparcie wydarzenia i również zachęcam do odwiedzenia ich stoisk, bo będzie bardzo dużo tutaj naszych partnerów na wydarzeniu. Podziękowania również kieruję do służb oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację wydarzenia. No i co tutaj mogę więcej powiedzieć? Zapraszam wszystkich mieszkańców i nie tylko do wspólnego świętowania.
1: Na pewno przybędą. Nie wiem jak z pogodą, czy była sprawdzana?
0: Ma być ciepło.
1: To wystarczy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, gościem audycji była Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta.
0: Dziękuję bardzo.
2: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
3: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Cześć, z tej strony Maciej Musiałowski. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Słuchaczew.

zapachniało przy tym numerze grillem, takim wylegiwaniem się na plaży nad morzem, albo gdzieś na domki na Mazurach. O, jak się wyskoczy. To takie klimaty idealne właśnie na wakacje. Bob Sinclair i jego nowości już za nami, 9 minut do 12. Ministrowie debatują właśnie nad zakazem smartfonów w szkołach i to jest jeden z tych tematów, który pojawi się w wiadomościach w samo południe. Bądźcie z Radiem Sochaczew. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty Złoty Mazur Mlekpol 24,39 za kilogram. Jogurt Skyr Łaciaty, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Maślanka mrągowska naturalna, 1 litr, Mlekpol 4,89 za sztukę. Śmietanka 12%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 8 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
10: Na zegarach już prawie 12:00.
11: Most w Kozłowie Biskupim do przebudowy. Zapytaliśmy starostę Jolantę Gontę o przygotowania do inwestycji. W tym serwisie mamy też ważny komunikat biskupa Wojciecha Osiala, który dotyczy najbliższego piątku w naszej diecezji. Będzie też przypomnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o konieczności aktualizacji danych osobowych. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Na terenie gminy Nowa Sucha szykuje się bardzo poważna inwestycja powiatowa. Chodzi o budowę nowego mostu w Kozłowie Biskupim. Zapytaliśmy starostę Jolantę Gontę, na jakim etapie są przygotowania.
12: Jesteśmy w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa ma objąć nie tylko sam most, ale również te drogi dojazdowe od skrzyżowania. Myślę, że prace nad tym projektem będą nawet wcześniej zakończone niż planowane, gdyż współpraca układa się bardzo dobrze, projektant wsłuchuje się w nasze sugestie i mam nadzieję, że oczywiście po tej dokumentacji projektowej szybciutko będziemy szukać środków i zrealizować inwestycje.
11: Biskup łowicki Wojciech Osial wydał specjalny komunikat skierowany do wiernych z terenu diecezji łowickiej. Dotyczy on nadchodzącego piątku, 5 czerwca. Tego dnia zniesiony zostaje obowiązek zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Dyspensa ta obejmuje wszystkich wiernych, którzy w tym dniu będą przebywać na terenie diecezji bez względu na to, czy są jej stałymi mieszkańcami, czy tylko gośćmi.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o aktualizacji danych. Warto jak najszybciej przekazać informacje o zmianie miejsca zamieszkania lub numeru rachunku bankowego. Powinny o tym pamiętać przede wszystkim osoby pobierające emerytury, renty oraz inne świadczenia wypłacane przez ZUS.
13: Brak aktualnych danych może spowodować problemy z otrzymaniem środków pieniężnych w ustalonym terminie. Jeśli świadczenie zostanie wysłane na nieaktualny adres lub przekazane na zamknięte konto bankowe, wróci do ZUS-u, a senior będzie musiał poczekać na ponowną realizację wypłaty. Aktualizacji danych można dokonać na formularzu o symbolu EZP. Dokument można złożyć osobiście w placówce ZUS-u, przesłać pocztą albo wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy EZUS. Nieaktualny adres może stanowić ryzyko, że ważna korespondencja trafi do niepowołanych osób i może zostać wykorzystana do kradzieży danych osobowych.
11: Mówił rzecznik regionalny ZUS-u Wojciech Ściwiarski. Zmianę adresu lub rachunku bankowego najlepiej zgłosić co najmniej 20 dni przed terminem wypłaty świadczenia.
14: Już co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
15: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej jest nierealne.
14: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
16: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
17: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
16: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
14: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 23 stopnie albo i więcej na termometrach w Sochaczewie. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o temperaturę. Jest ciepło i pogodnie ze sporą ilością słońca. I to także będzie nam towarzyszyło jutro i przy czwartku, choć już w czwartek tych chmur może być nieco więcej, a od piątku czekają nas opady. W piątek i w sobotę dosyć intensywne. Przy niedzieli już taki przelotny deszcz i też te wskazania niższe, bo środa i czwartek to jeszcze do 24, ale już patrząc na weekend, to nawet 16-17 stopni.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No niektórym robota na to nie pozwala, ale właśnie, można trochę zluzować, bo dzień bez krawata wśród tych świąt nietypowych we wtorek 2 czerwca, które to możemy celebrować. To już 5 minut po 12:00. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, cześć, witam.

0: down.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: w samochodach macie porządnie przewietrzone z solidną porcją basu New Religion za nami. 18 minut po 12. Słuchacie Radia Sochaczew i okazuje się, że spacerujące właśnie po Sochaczewie z radiowym mikrofonem można trafić na ciekawą ekipę. Ekipę, która to bierze udział w grze terenowej, to L.O. Chopina i zabawa z okazji stulecia szkoły.
1: Jolanta Wojciechowska, agent gry.
2: Julia Jeznach,
3: Blanka Nowakowska
4: i Mateusz Jankę.
2: Gdzie teraz idziecie i skąd?
1: A nie możemy powiedzieć, dlatego że my jesteśmy organizatorami, agentami gry i spacerujemy po mieście, odwiedzamy nasze punkty gry, a ponieważ gracze jeszcze grają, więc nie możemy powiedzieć, dokąd udajemy się, a powiem tylko, że idziemy na kolejny punkt gry.
2: Głównie robimy zdjęcia i no tak jak już pani profesor mówiła, chodzimy po Sochaczewie, fotografujemy różne punkty gry i też zawodników.
3: No, jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ tą grę planowaliśmy już naprawdę od kilku miesięcy i dzisiaj w końcu się to dzieje.
2: Jak twoje wrażenia dzisiaj? Miło nawet chyba pospacerować po mieście, pogoda jest dobra.
4: No, bardzo miło. Gra się wydaje bardzo fajna, emocjonująca. Wszystkich, jak widzieliśmy, no to biegają od punktu do punktu i się strasznie angażują w tą grę.
0: No to ekipę pozdrawiamy i życzymy udanej zabawy.
5: Autopromocja.
6: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
21: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
20: I to gdzie?
21: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
22: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
23: Jeszcze więcej muzyki.
24: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
25: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
26: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
27: Reklama. Audycja sponsorowana.
28: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center Kosmetologia Medycyna Estetyczna. Dzień dobry.
29: Dzień dobry, witam.
28: Lato zbliża się.

0: tygodni i osoby, które no naprawdę gdzieś tam nie miały czasu, nie spojrzały na siebie, a teraz są zmartwione swoim wyglądem, czy gdzieś tam niezadowolone ze swojego ciała, czy tego po prostu jak skóra wygląda, no jeszcze mają znacznie dużo czasu, no bo tak naprawdę zabiegowo to jest 4-5 tygodni pracy, żeby wyglądało znacznie lepiej nasze ciało, więc jest czas, jest.
1: A co możemy ze sobą zrobić? Jakie zabiegi podsuwa tutaj kosmetologia, medycyna czy też fizjoterapia?
0: No więc tak, z doświadczenia powiem, że oprócz zabiegów, to tutaj też takim clue jest picie wody. Bardzo dużo pić wodę, troszkę poćwiczyć, no popracować ze sobą nad dietą, nie jeść po prostu rzeczy, które będą powodowały nam jakieś stany zapalne, opuchlizny i tak dalej. A zabiegowo tutaj jesteśmy w stanie pomóc znacznie, ale zawsze mówimy, że jak ktoś już rozpoczyna jednak taką zabiegową przygodę, to my zachęcamy do tego, żeby też prowadził zdrową dietę, nawadniał się i tak dalej, no bo gdzieś tam to nam wszystko się łączy. Obecnie mamy w ofercie zabiegi i endermologii na ciało i fali radiowej. I czy to jest endermologia, czy to jest fala, no to i tu trzeba pić wodę. Jednak musimy pomóc temu ciału odprowadzić te złogi wody i limfy z naszych komórek, więc jeżeli już się decydujemy na taki drenaż endermologią, falą, no to tutaj musimy się wspomagać. To nie jest tak, że tylko my coś zrobimy i jest super, tylko klient też musi się postarać.
1: To zatrzymajmy się może na chwilę przy tej endermologii. Jak właściwie wygląda taki zabieg?
0: Więc tak, no dla osób, które gdzieś tam na Instagramie jeszcze sobie nie zdążyły zobaczyć, czy nawet nigdy nie widziały tego, no to tak obrazując mogę powiedzieć, że to jest taki drenaż, masaż całego ciała. On jest zupełnie bezbolesny i przyjemny. Też wiele lat temu to było tak, że gdzieś tam mocno zaciągana była ta skóra i mogło to być bolesne, czy nawet mogły być po takim zabiegu siniaki. W obecnych czasach już te głowice są tak dopracowane, to już jest naprawdę wyższy poziom endermologii, zupełnie bezbolesne, bez żadnych siniaczków, bez żadnych dyskomfortów. My nie stresujemy tej tkanki, my tylko jakby ją drenujemy, przepychamy limfę, pomagamy, żeby organizm no jakby sam przemetabolizował to wszystko. No bo no nie ukrywajmy, czy opuchlizna, czy celulit, to wszystko, co nam gdzieś tam narasta, no to są zastoje, więc no my tylko pomagamy, a ciało już wie, co ma z tym dalej zrobić.
1: No jakie efekty w takim razie można liczyć po tym zabiegu, a właściwie serii zabiegów, ale do tego jeszcze za chwilę dojdziemy.
0: Tak, efekty są spektakularne, naprawdę. My już drugi rok na tym pracujemy, nie mamy niezadowolonych klientów, wszyscy są zadowoleni, a nawet potrafią powiedzieć, ojejku, czemu ja wcześniej o tym nie wiedziałem, nie wiedziałam. Więc to się odbywa tak, że przy pierwszym zabiegu my robimy drenaż limfatyczny. Po prostu mówimy klientowi, ubieramy w to białe ubranko, które wygląda tak śmiesznie troszkę jak rajstop. Trzeba przebalsamować skórę, ubrać ubranko i my robimy drenaż limfatyczny. Nie robimy tego, jak nam się wydaje, tylko to jest na takiej zasadzie, że robimy zdjęcie naszego klienta tabletem. Ten tablet jest kompatybilny już z urządzeniem i on przelicza nam takie moce zabiegowe i jakby sprawdza, gdzie mniej więcej u każdego człowieka, no bo wiadomo, są małe osoby, niskie, tak, są duże, krępe, więc no tablet nam ułatwia przeliczać te moce zabiegowe i głębokość, jaką zastosuje na daną tkankę, więc to już jest takie troszkę nowoczesne. I klient może sam sobie zadecydować i mówi nam na przykład, pani Aniu, ja chcę wyszczuplić talię, albo nogi, albo ręce, albo plecy, więc osoba oczywiście może tak powiedzieć, na której partii zależy najbardziej, jednak tablet nam podpowiada protokół zabiegowy, bo jeżeli są to osoby, które gdzieś tam w bardzo niedalekim czasie rodziły dziecko, no to nam jednak podpowiada robić protokół, który się nazywa Młoda Mama. I tu wbrew pozorom nie wcale nie masujemy brzucha, tylko skupiamy się na plecach, gdzieś tam odciążeniu tego kręgosłupa i bardzo dużo jest takich rozluźniających ruchów. No to wszystko jest tak,

0: też wywiad z klientem, w jakim stanie jest obecnie, czy może choruje na coś, więc jakby całą zbieramy wywiad, robimy zdjęcia i dopiero ustalamy, co tak naprawdę ma być robione, co klient chce, a co my możemy realnie, więc to wszystko idzie nam potem w parze. A efekty są już po pierwszym zabiegu. Tak naprawdę, jak przedrenujemy porządnie ciało, zaczynamy, to od razu mówimy klientce, że będzie chodziła więcej do toalety. I tak faktycznie jest. Nawet kilka razy dziennie, bo organizm zaczyna oddawać nam wodę, po prostu schodzi nam opuchliznę. Jak ktoś do nas przychodzi z opuchniętymi nogami, na następny dzień dzwoni, mówi, że super, że już schodzi, więc działa.
1: Długo trwa taki zabieg?
0: No długo i niedługo, bo no zawsze gdzieś tam z przebraniem to wychodzi nam ponad godzinkę, ale ważny jest czas pracy głowicy i tutaj mamy jakby zabiegi wyceniane na pakiety właśnie przeliczane na czas zabiegowy, to jest albo pół godziny pracy głowicy, albo 40 minut, albo bita godzina. To zależy kto, co chce zrobić, jaki efekt uzyskać. Producent mówi, że takie minimum, żeby te efekty były wow, to jest 40 minut, ale pół godzinki też jest jakby zauważalne dla nas, że to zależy kto z czym przychodzi, bo no nie ukrywajmy, przychodzą osoby z problemami, a przychodzą naprawdę szczupłe i wcale jakby się byśmy nie spodziewały, a w pierwszej kolejności właśnie takie szczupłe panie nam poprzychodziły na te zabiegi, więc pół godzinki do godzinki.
1: A najczęściej jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę zabiegów potrzebnych, żeby te efekty zauważyć? Pani powiedziała, że no, pierwsze jakieś efekty widzimy już po pierwszym zabiegu, ale tak, żeby już być w pełni zadowolonym z efektu, to ile potrzeba zabiegów i w jakim odstępie czasowym?
0: Więc tak, no nie ukrywajmy, każdy właśnie się zastanawia, czy to faktycznie działa, więc my na ten pierwszy to zapraszamy na taki, żeby ogólnie sprawdzić, tak, żeby dana osoba widziała, czy to działa, nie działa, a potem w zależności od tego, co chcemy uzyskać, między 5 a 10 zabiegów. Producent mówi 10 zabiegów, to jest taki, powiedzmy, ktoś chce wyszczuplić talię, brzuch, no to 10 zabiegów 40-minutowych daje nam rezultat jednego rozmiaru w dół.
1: Technologia cały czas idzie naprzód. Pani mówiła o tym, że kiedyś te zabiegi mogły być nieprzyjemne, czy też bolesne dla klientek, ale teraz już jest ta technologia na tyle zaawansowana, że nie powinny one odczuwać żadnych tutaj dolegliwości. No właśnie, to też ważne, żeby salon dysponował odpowiednimi sprzętami.
0: No tak, tak, bo endermologią, tak zauważyłam potocznie, nazywają po prostu zabiegi wyszczuplające, jednak warto się skupić na tym, że jest jeden, jedyny producent, który ma prawdziwą endermologię. Jest to LPG Alliance. LPG to jest producent i tylko z tej firmy wywodzą się prawdziwe endermologie, jakby ta marka, nazwa własna jest nawet zastrzeżona, więc jeżeli gdzieś w świecie sobie widzimy, że jest endermologia, no to warto się skupić, jaki to jest rodzaj, czy to jest prawdziwa endermologia, czyli od Allianz, od LPG. I druga kolejność jest taka, że no są różne modele. Są różne modele i to tak jak technologia idzie do przodu, najnowszym modelem jest szóstka. No i właśnie my taką szóstką dysponujemy.
1: I z tej nowoczesności często też wynika cena zabiegu.
0: No tak, faktycznie, bo zabiegi nie są tanie, ale uważam, nie są też drogie, bo jeżeli zabieg kosztuje rzędu 250-400 zł, to nie ukrywajmy, czasami porządny masaż też tyle kosztuje, a tutaj jest nowoczesny sprzęt, więc w moim odczuciu to wcale nie są drogie zabiegi. Natomiast trzeba zrozumieć, że no, cena takiego urządzenia też nam generuje ogromne koszty. Bardzo łatwo dojść do tego, ile co mniej więcej kosztuje. Więc jak ktoś się interesuje, to może to po prostu sprawdzić, tak?
1: Pani też dosyć obrazowo przed wejściem do studia jeszcze powiedziała, ile taki sprzęt kosztuje.
0: No to jest cena praktycznie domu, tak.
1: No to już wiemy, z czego wynika cena poszczególnych zabiegów. Gdzie można znaleźć Prestige Center? Dla tych, którzy jeszcze może nie słyszeli, może nie wiedzą, chcieliby się dowiedzieć.
0: My obecnie znajdujemy się przy ulicy Olimpijskiej 10. Rok temu żeśmy się przeniosły. Zawsze byłyśmy na 600-lecie naprzeciwko Kauflandu. No gdzieś 8-9 lat. Teraz jesteśmy od roku na ulicy Olimpijskiej i tutaj też wszystkich klientów serdecznie zapraszamy.
1: Jakby pani jeszcze zachęciła te osoby, które się wahają?
0: mogę zachęcić w ten sposób, że zawsze tak było, że konsultacje u nas są bezpłatne. Po prostu trzeba zadzwonić się, umówić, no bo nie ma tak, że przyjdziemy sobie z ulicy i będziemy miały dla kogoś czas, żeby po prostu rozebrać, zobaczyć, porozmawiać. Trzeba się umówić na konsultację. Konsultacja sama w sobie nic nie kosztuje, ale wiele rzeczy można się dowiedzieć, bo są też pewne wykluczenia, pewnych osób robić nie możemy. Co prawda tutaj przy endermologii możemy robić nawet osoby, które są w ciąży, bo tu nie ma żadnego przepływu energii, to jest tylko na zasadzie masażu. Natomiast dysponujemy też innymi zabiegami przy użyciu fali radiowej, też wyszczuplamy, ale tutaj niestety jest wiele przeciwwskazań, o których warto wcześniej porozmawiać i na takiej konsultacji obrazujemy, robimy planning, no bo jest też wiele takich wspomagających zabiegów, którymi możemy uzyskać ten efekt już do lata.
1: Ale my tutaj niestety musimy już postawić kropkę, ponieważ nasz czas antenowy dobiegł już końca. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center Kosmetologia Medycyna Estetyczna.
0: Dziękuję.
2: Była to audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

Piłkarski Orkan zorganizował po raz pierwszy Dzień Dziecka i właśnie o tym powiemy Wam w nadchodzących wiadomościach, czyli tych punkt 13. Bądźcie wtedy z Radiem Sochaczew. Co muzycznie, Robin Schulz, teraz nowy Wiktor Waligura, także przed pełną poważne muzyczne argumenty. Wydać głośniej.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser żółty Złoty Mazur Mlekpol 24,39 za kilogram. Jogurt Skyr Łaciaty, różne smaki, 360 gramów, 4,39 za sztukę. Maślanka mrągowska naturalna, 1 litr Mlekpol, 4,89 za sztukę. Śmietanka 12%, 200 gramów Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 8 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
9: Na zegarach jest już godzina 13.
10: Dziś w Sochaczewie gra miejska zorganizowana z okazji stulecia Liceum Chopina. Od tego zaczynamy. Są wyniki konkursu dla szkół na najlepszą rolkę o przesłaniu antyprzemocowym. To element szerszej kampanii. W tym serwisie będzie też o pierwszym dniu dziecka zorganizowanym przez Piłkarski Orkan. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Z okazji stulecia swojego istnienia Liceum Chopina zorganizowało dziś grę miejską pod hasłem Po prostu Chopin. Wzięło w niej udział kilkanaście grup. Baza znalazła się na placu Kościuszki, gdzie udaliśmy się z mikrofonem.
11: Nasza szkoła organizuje grę miejską.
12: I na czym ta gra polega?
11: Różne drużyny muszą po prostu przychodzić do punktów i która najszybciej zrobi wszystkie te zadania z danych punktów, wygrywa.
12: Kto bierze udział w tej grze miejskiej?
11: Nasza klasa i też uczniowie z innych klas organizują to. No, a grupy to są z innych szkół. Różni uczniowie też biorą udział z nauczycielami swoimi. Jest 12 drużyn i w tych drużynach, w jednej drużynie są 3 osoby z nauczycielem.
10: Z Marysią z klasy 3 B Liceum Chopina rozmawiała Jowita Leszczyńska. Drużyny otrzymały tajne informacje w kopercie z mapami i instrukcjami. W sumie drużyny miały do odwiedzenia 5 miejsc w różnych punktach miasta.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Sochaczewski ratusz rozstrzygnął konkurs dla szkół na najlepszą rolkę o przesłaniu antyprzemocowym. Wydarzenie wpisane jest w realizowaną w naszym mieście kampanię pod hasłem Stop przemocy rówieśniczej. O szczegółach zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
13: Był właśnie konkurs na najlepszą rolkę. Rolka ta była typowo antyprzemocowa i cała klasa musiała się zintegrować, żeby ją nakręcić. Miały być 2 miejsca, natomiast jury nie mogło się zdecydować, więc wyłoniliśmy 3 miejsca. 3 miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 7, klasa 4B. 2 miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 1, klasa 4B. A 1 miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 3 i też klasa 4B. Tak się akurat złożyło.
10: Efekty pracy uczniów prawdopodobnie będzie można obejrzeć podczas WSC festiwalu. Po raz pierwszy klub piłkarski Orkan Sochaczew zorganizował Dzień Dziecka dla swoich podopiecznych. To inicjatywa nowego zarządu. Klub zrzesza około 300 młodych członków. Większość z nich przyjęła zaproszenie na imprezę zorganizowaną zorganizowaną, musimy to przyznać, z dużym rozmachem.
14: Udało nam się zorganizować jako nowemu zarządowi pierwszy taki piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Orkanowy Dzień Dziecka 2026. Frekwencja rzeczywiście dopisała, pogoda też jest fajna. Mamy tutaj świetne atrakcje dla dzieci, fotobudkę 360, Mario Muchol, mistrz świata freestylu. Mamy sponsorów, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie kontra Orkan Sochaczew rozgrywa mecz. Mamy ribandery, mamy prawnościowe i celnościowe konkurencje dla dzieci. Także oby tak dalej i oby młodzież chciała trenować w naszym klubie. Zapraszamy serdecznie.
10: Mówił Sebastian Przybylski, nowy prezes piłkarskiego Orkana.
15: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
19: Paulina Nawrocka, zapraszam. Kilkadziesiąt umów na około 120 miliardów złotych podpisano w ciągu 3 dni. Środki na umowy pochodzą z unijnego programu SAFE. Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiej armii, przekonuje wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. Już tego, to jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupiony w programie SEJ.
19: Program krytykowany jest przez prezydenta Karola Nawrockiego i polityków PiSu i Konfederacji, którzy przekonywali, że środki z SAFE w większości trafią do niemieckich firm. Jak jednak podkreślają rządzący, ponad 80% uzyskanych z SAFE pożyczek ma być wydane w Polsce. Stolica wprowadza od dziś zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Za godzinę zacznie obowiązywać. Od 22 do 6 rano napojów wysokoprocentowych nie będzie dało się kupić. Pilotaż zakazu wyrażony w liczbie interwencji policji czy straży miejskiej przez pierwsze 3 zimowe miesiące napawa optymizmem, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
21: Te statystyki absolutnie pokazują, że mieliśmy rację wprowadzając tego typu ograniczenia.
19: A nowy raport z kolejnych miesięcy dopiero powstaje.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Marianna i Marzanna, ale też Eugeniusz, Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyna, Florianna, Marcelin, Erzam, Efrem, no i jeszcze Sadok. To cała ekipa, która właśnie dzisiaj we wtorek 2 czerwca obchodzi swoje imieniny. Przesyłamy moc życzeniu. Blisko 6 minut po 13 i jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, cześć, cześć.

0: Cały czas słuchacie Radia Sochaczew. To był Dawid Podsiadło ze swoją nowością, czyli numerem Sezon, 19 minut po 13. Sezon na dwa kółka, ten już dawno wystartował, no i właśnie ich fani, ale tych napędzanych mechanicznymi rumakami robią głośniej, bo no można wybrać się na fajną imprezkę. Boruta MC Polanta Sochaczew zaprasza na dzień otwarty w swoim klubie i to już jutro. Masz motocykl, kochasz klimat dwóch kółek, a może od dawna zastanawiasz się, jak wygląda życie klubowe od środka? Wpadaj do nas bez spiny, po prostu dobry klimat, rozmowy, motocykle i ludzie, których łączy ta sama zajawka. Przyjdź, poznaj nasz clubhouse, zobacz, jak wygląda klub od środka i pogadaj przy czymś dobrym. Jeździsz? Wpadaj. Dopiero zaczynasz? Też wpadaj. Właśnie tak zachęcają sami motocykliści. Klub mieści się przy ulicy Towarowej w naszym mieście. No i tam właśnie to jutrzejsze spotkanie, a jego start zaplanowano na godzinę 19. Radio Sochaczew poleca i po więcej też odsyła na tusochaczew.pl. Na portalu są szczegóły.
1: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
17: Jak uczyć dzieci mądrego i odpowiedzialnego korzystania z internetu? Jak samorząd wspiera cyfrowe bezpieczeństwo mieszkańców? Audycja Skynet. Bezpieczny internet. W W każdy wtorek o 13.25.
9: Sponsorem programu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
10: Witam Państwa, Jan Marciniak, Skynet, Bezpieczny Internet, cykl audycji poświęcony rodzicom, nauczycielom, dzieciom, młodzieży i samorządom, czyli nam wszystkim, użytkownikom internetu. A jak z niego bezpiecznie korzystać? O tym dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, panią dyrektor Hanną Bonecką, dyrektor zespołu szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
10: Cicha przemoc, ponieważ wielu młodych ludzi boi się zgłaszać cyberprzemoc. Jest to jakby taka kwestia bardzo cicha, też bardzo taka prywatna. Jakie mechanizmy i procedury wprowadziła szkoła, aby uczniowie czuli się bezpiecznie, informując o nękaniu w sieci, a nauczyciele wiedzieli, jak skutecznie i dyskretnie interweniować?
18: Do ubiegłego roku tych procedur nie było za wiele. One były określone jasno w statucie szkoły, w dokumentach szkolnych. Przejawiały się poprzez wprowadzanie programów antywirusowych, zapór, opiekuna ucznia, tydzień bezpiecznego internetu, no i pogadanki oczywiście o lekcjach wychowawczych i w szkołach, w szkole z rodzicami. Sytuacja zmieniła się w tym roku, kiedy nasza szkoła przystąpiła do takiego programu Reschool. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo się cieszymy, że to rozwiązanie udało się nam w tym roku wprowadzić do szkoły i że ono żyje w społeczności szkolnej.
10: Jeżeli chodzi o to Reschool, to za chwilę

0: Z uzależnieniem młodych ludzi od internetu, ponieważ no, na lekcje informatyki muszą przyjść. Wtedy niekoniecznie są w internecie, realizują treści podstawy programowej z informatyki, ale oni są tak bardzo przywiązani do swoich telefonów, że nie potrafią się od nich oderwać. Wielokrotnie na lekcji trzeba interweniować, żeby odłożyli telefon, ponieważ na lekcji używać go nie wolno, chyba że są to sytuacje, w których nauczyciel jakby wymaga albo prosi o, odwołuje się do treści, które można znaleźć w tym momencie w sieci internet. Natomiast tak naprawdę nie zależy nam na tym, żeby młodzież całe dnie przesiadywała tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych i w internecie, choć widząc, obserwując przerwę szkolną, widzę cały czas uczniów siedzących w telefonach. Uczniów, którzy nie rozmawiają ze sobą, którzy się nie komunikują mówiąc, rozmawiając, czyli korzystając z komunikacji werbalnej, a na tylko i wyłącznie do siebie piszą.
1: Właśnie tutaj też jest pewnie duża ingerencja, powinna być duża ingerencja rodziców, bo rodzice często nie nadążają za dynamicznie zmieniającymi się trendami w sieci, takimi jak nowe aplikacje czy wyzwania. W jaki sposób państwa szkoła, czy cała placówka, cały zespół skutecznie angażuje rodziców w edukację o bezpieczeństwie cyfrowym i wspiera ich w roli cyfrowych opiekunów?
0: Oczywiście odbywają się zwykle tam z raz do roku jakieś spotkania z rodzicami, podczas których czy dyrektor, czy przedstawiciel naszego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wygłasza taką pogadankę dla rodziców, ale zwykle tych słuchaczy nie jest wielu. Rodzice dzisiaj bardzo niechętnie przychodzą do szkoły, mając do dyspozycji dziennik elektroniczny. Skupiają się tylko i wyłącznie na odczytywaniu informacji na bieżąco, czy dziecko było w szkole, jaką ocenę uzyskało i czy nie dostało jakiejś uwagi. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy ten problem zadarzy się w szkole i my zaczynamy tego rodzica wzywać. Jak my go wzywamy i zgłaszamy, że jest taki problem, że ktoś coś pisze na kogoś gdzieś, to dopiero tym rodzicom otwierają się oczy. Oczywiście w tym roku w związku z naszym systemem Reschool rodzice też są poinformowani o możliwościach tego programu, chociaż oni aplikacji nie mają, bo to nie jest aplikacja dla rodziców. Oczywiście wciąż będziemy promować te treści prawidłowe dla rodziców, bo tylko tak sobie wyobrażamy współpracę z nimi. Natomiast czy oni mają na to czas, to jest jakby inny chyba problem. Dużo pracują.
1: No właśnie. Oprócz tych tradycyjnych lekcji informatyki i godzin wychowawczych, te właśnie innowacyjne metody lub projekty edukacyjne państwo pewnie realizują w zespole szkół, aby uczyć młodzież krytycznego myślenia czy weryfikacji informacji, takich jak fake newsy, które są na co dzień. No i ochrony swojej prywatności w sieci. Ten Reschool jest bardzo, tak jak pani dyrektor opowiada, bardzo ciekawy. Rodzice go nie mają. Mają go nauczyciele, to też może z jednej strony trochę dobrze, ponieważ ta edukacja rodziców nie jest do końca, moim zdaniem przynajmniej, dobrze prowadzona. Może nie przez szkoły, a przez to, jak my zostaliśmy kiedyś wychowywani, czyli tego telefonu nie było. I oprócz tych tradycyjnych lekcji informatyki i godzin wychowawczych, właśnie te innowacyjne metody lub projekty edukacyjne, jakie są w tych szkołach?
0: No właśnie, ten system Reschool, do którego weszliśmy w tym roku, jest to system, o którym dowiedziały się nasze panie pracujące w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, bardzo zresztą intensywnie pracujące nauczycielki, które zaproponowały, aby przystąpić do takiego konkursu na wygranie systemu Reschool do szkoły na jeden rok szkolny. I to się wydarzyło wiosną tego roku, kiedy przeprowadziliśmy taką kampanię promocyjną, a w maju poprzez głosowanie na udział w tym projekcie zdobyliśmy ten projekt na 9. miejscu w Polsce. Jesteśmy jedną ze 100 szkół, która otrzymała możliwość korzystania z systemu Reschool za darmo. To dla nas bardzo dużo. Na początku nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi, ale wszystko stało się jasne, ponieważ system jest jasny i przejrzysty. System wspierany jest przez Fundację Unika, która jest jednym z organizatorów tego projektu. której celem oczywiście jest przeciwdziałanie przemocy, cyberprzemocy i walka ze skutkami hejtu. Organizatorem jest również Uniwersytet SWPS, który prowadzi wiele akcji społecznych, a także wspiera działanie tego Reskula Ministerstwo Edukacji Narodowej, także

0: Cieszymy się bardzo, że aż tyle instytucji jest wspierających, bo system jest naprawdę fajny. U nas to tak działa, że po spotkaniach z przedstawicielami Reskula, a także z spotkaniach najpierw z dyrekcją, potem z nauczycielami, później z uczniami, później i cały czas na bieżąco przy działaniu tego systemu, wszyscy jesteśmy mocno zaangażowani, choć tak naprawdę wszyscy nauczyciele nie mają tej aplikacji na telefonie zarejestrowanej. Są tylko koordynatorzy i ci, którzy są, odbierają interwencje od uczniów. Wgląd do tego ma oczywiście dyrektor szkoły, który może przeglądać statystyki, oczywiście może odczytywać każdą interwencję i też one mogą go interesować. Proszę Państwa, ten system pozwala młodzieży zgłaszać wszelkie przejawy hejtu, cyberprzemocy, które dzieją się w internecie, w mediach społecznościowych, szczególnie ważne dla uczniów, którzy na nowo przychodzą do szkoły, dla uczniów klas najmłodszych, ale i również w starszych klasach niezwykle ważne.
1: Właśnie ta mowa nienawiści i hejt bywają normą w komentarzach i grupach online. I właśnie te działania w tym systemie Reskul, te działania informacyjne wstępnie, później zamieniają się na wychowawcze pewnie i prewencyjne, które podejmuje szkoła i w jaki sposób podejmuje te prewencyjne działania. Czy to jest właśnie może inna instytucja typu policja?
0: Oczywiście reagujemy bezpośrednio na każde zgłoszenie, które się pojawia. Informacja o tym zgłoszeniu wyświetla się na naszych pocztach elektronicznych, więc od razu trzeba w ciągu 24 godzin zareagować. No niekoniecznie interesują nas zgłoszenia, które dzieją się w weekendy, dlatego że nauczyciel w weekend nie pracuje, ale gdyby to było coś niezwykle ważnego, to wówczas ten nauczyciel też zgłasza na przykład sprawę bardzo taką pilną do rodziców, jeżeli to wymaga. Natomiast tak naprawdę w ciągu 24 godzin jesteśmy w stanie zareagować i są osoby, które są wyznaczone w tym roku szkolnym do wspomagania właśnie rozwiązywania tych spraw trudnych, związanych z hejtem, z bullyingiem, z przemocą rówieśniczą.
1: Reskul, życzymy chyba każdej szkole, żeby posiadała to oprogramowanie. Musimy już kończyć. Dziękuję bardzo za spotkanie. Moim i Państwa gościem była pani dyrektor Zespołu Szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, pani Hanna Bonecka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu za uwagę.
2: Była to audycja Skynet. Bezpieczny internet.
3: Sponsorem programu jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
10: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
11: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

10 minut. Tyle dzieli nas od godziny 14. Słuchacie Radio Sochacze. W Bryski też posłuchaliście. Posłuchacie Sixpence None the Richer. To już teraz Quebo, Zalia i Faust. Ta ekipa pojawi się także przed pełną. A punkt 14. O czym powiemy? No to zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. I ten news jako pierwszy pojawi się w wiadomościach.

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
12: Mamy 14, w Radiu Sochaczew mamy też wiadomości.
13: Znamy pełen program Dni Sochaczewa. Koncerty w amfiteatrze rozpoczną się już w piątek. Od tego zaczynamy. Gmina Kampinos w posiadaniu strategicznej działki. Zakup pozwoli na rozwój miejscowości. Sezon turystyczny w Muzeum Kolei Wąskotorowej trwa. Pytamy, kto odwiedza to miejsce najczęściej. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Znamy pełen program Dni Sochaczewa. Wspólne świętowanie będzie miało miejsce w weekend od 12 do 14 czerwca. W piątek uroczysta sesja Rady Miasta, oficjalne odsłonięcie pomnika Bonifacego na Placu Kościuszki, ale też koncerty w amfiteatrze. Gwiazdą wieczoru będzie Krystyna Giżowska. Z kolei w sobotę usłyszymy m.in. Farbę i Urszulę. Niedziela należeć będzie do kabaretu K2 Rafała Brzozowskiego i zespołu IRA. Przez cały weekend na ulicach Traugutta, Podzamcze i na bulwarach mieszkańcy będą mogli korzystać ze strefy gastronomicznej i wesołego miasteczka. Oczywiście atrakcji będzie więcej w programie imprezy towarzyszące, szczegóły na portalu tusochaczew.pl i na stronie ratusza.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Gmina Kampinos zakupiła działkę, która służyć ma celom publicznym. Na razie nie wiadomo, co tu powstanie, ale nieruchomość wydaje się strategiczna dla rozwoju centrum Kampinosu, mówi wójt Piotr Grzelak.
14: Ta inwestycja służy rozwojowi infrastruktury publicznej naszej gminy. Wspólnie z radnymi będziemy w przyszłości decydowali, co konkretnie zbudujemy na tej działce. 20 kwietnia została przez gminę podpisana umowa, akt notarialny nabycia nieruchomości. Jest to działka w Kampinosie, numery 93 na 8 i 93 na 9, o łącznej powierzchni 3872 m kwadratowe. Znaczy ona zostanie w przyszłości przeznaczona pod zabudowę, tak jak wcześniej wspominałem, realizacji celów publicznych. Lokalizacja samej działki jest w ścisłym centrum gminy, tuż przy budynku zespołu szkolno-przedszkolnego oraz w pobliżu innych instytucji, m.in. urzędu gminy, co stanowi doskonałe miejsce na przyszłość.
13: Sezon turystyczny w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie trwa. Placówka zaprasza do zwiedzania skansenu, a przede wszystkim na wycieczki pociągiem retro, zwieńczone atrakcyjnym piknikiem w Tułowicach. Kierownika Muzeum Łukasza Popowskiego zapytaliśmy, jacy turyści odwiedzają Wąskotorówkę najczęściej. Czy to lokalni mieszkańcy, czy jednak goście z dalszych stron?
15: Była taka opinia o tym miejscu zawsze, że tutaj jakby przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, a nie przychodzą ludzie z Sochaczewa. Natomiast my jako nowi pracownicy merytoryczni też, których zatrudnienie było związane z otwarciem tego budynku, który tu widzimy za nami, czyli dawnego przedszkola kolejowego, Centrum Edukacyjno-Turystycznego obecnie, nowego wejścia do muzeum, gdzie są nowe wystawy i wiele innych przestrzeni, które wykorzystujemy chociażby do edukacji, no to naszym zadaniem było też jakby poszerzyć tę działalność, poszerzyć bazę osób związanych z muzeum. Udało nam się przyciągnąć znacznie większą liczbę osób tu z Sochaczewa i te wyniki frekwencyjne, które my mamy, one są też związane tutaj z sochaczewianami, no ale oczywiście też zwiększyliśmy liczbę klientów zewnętrznych, czyli po prostu turystów, którzy przyjeżdżają do Sochaczewa zwiedzić nasze muzeum, ale też nasze miasto.
13: Na terenie Sochaczewskiego Muzeum zgromadzono unikatową w skali europejskiej kolekcję taboru wąskotorowego. Sezon turystyczny potrwa tu do końca września.
16: W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
17: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
16: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
18: Zakładasz kask?
19: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
16: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. No bo faktycznie to dzisiejsze popołudnie z temperaturą powyżej 20 jest to takim solidnym bonusem, mówimy o 24 stopniach. Może i więcej, termometry na słońce mogą faktycznie pokazać wyższe wskazania i tak też będzie w tym najbliższym czasie, jutro i pojutrze, okolice 25 szczebelka, przy piątku do 22, ale już w weekend skromne 16. No i opady, które są prognozowane przez synoptyków. W piątek może nam już popadać, sobota też zapowiada się, że niewykluczone, że spędzimy ją pod parasolem.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeń w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 6 po 14. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam ponownie.

Say What You Do. I 12 minut po godzinie 14. Słuchacie Radia Sochaczew. No i na 94,9 mamy dla was trochę tych, no, motoryzacyjnych tematów, ale teraz przesiadamy się do kultowego Maluszka, bo znamy datę sochaczewskiego spotkania z klasykami. To wydarzenie organizowane przez sochaczewskie Fiaty odbędzie się 12 lipca. Ten dzień możecie sobie zaznaczyć w kalendarzu, jeżeli jesteście fanami motoryzacji. No i tradycyjnie już wszystko oczywiście odbywać się będzie na targowisku miejskim przy ulicy Pokoju. Co w programie? No to cała masa różnych samochodów z maluchami oczywiście na czele. Do tego konkursy i zabawy. Czy też, jak czytam, dodatkową atrakcją będzie przejażdżka zabytkowym autobusem ZKM Sochaczew po naszym mieście. Spotkanie z klasykami, przypominam, 12 lipca na targowisku, a start od godziny 11. Zresztą też szczegóły w tym temacie znajdziecie na tusochaczew.pl. Odsyłamy was na portal. A jak jesteście niecierpliwi i nie możecie się tego doczekać, to też klasyki pojawią się odrobinę wcześniej, bo przecież na tegorocznych Dniach Sochaczewa. Święto miasta, no to od 12 do 14 czerwca i sporo się będzie działo. To też temat, do którego będziemy wracać na 94,9. A teraz wracamy, grając jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew, Piersi i ich Bałkanica. Nowość Moving to the Sun, także za chwilę dajcie głośniej. Bałkanica!

0: dźwiękach. Można dać szyby w dół, nie będzie przypału. Moving to the Sun to nasza nowość w Radiu Sochaczew. No i nawet jak gdzieś na krzyżówce na światłach trzeba trochę dłużej postać, to jednak jest przy tym przyjemniej. Gabriel Kubiak, przewodniczący Rady Gminy Sochaczew, za chwilę naszym gościem. Bądźcie na 94,9.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Jeszcze więcej muzyki.
18: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
21: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Gabriel Kubiak, przewodniczący Rady Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
22: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
21: Zaczynamy od tematu Orlika w Feliksowie. To jest inwestycja, której rozpoczęcie zaplanowane jest w tym roku i wiem, że chciałby się pan odnieść do tego zadania.
22: To znaczy tak. W opinii publicznej pokazała się informacja, że może się nie dokonać jakby budowa tego orlika ze względu na to, że na sesji nie zostały zabezpieczone środki. Jednak chciałbym Państwa uspokoić, ponieważ osobiście zająłem się jakby przełożeniem troszkę tego terminu, dzwoniąc do Ministerstwa Sportu i prosząc o to, żeby ten termin udało się przesunąć. Co nastąpiło w piątek, 29 maja. Dodam tylko, że jakby temat tego dofinansowania miał być zamknięty do końca maja. Jednak po telefonie, po wyjaśnieniu, o które pani w Ministerstwie Sportu prosiła, wynegocjowaliśmy termin 20 czerwca. Więc tutaj można jak na razie spać spokojnie. Myślę, że jest to inwestycja taka bardzo duża i znacząca, szczególnie dla tej zachodniej strony gminy. Dlatego jakby trzeba było mocno zająć się tym tematem, żeby przypadkiem niechcący nam nie uciekł. Jest to dofinansowanie.
21: To jest też dosyć kosztowne zadanie.
22: Tak, tak. Całość zadania to jest 1 398 491 zł i 7 groszy, z czego jakby dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki to jest 663 700 zł. Gmina Sochaczew w 2026 roku ma zabezpieczyć kwotę 354 311 zł i 9 groszy. Natomiast resztę kwoty znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 1 044 179 zł i 98 groszy.
21: Jeśli chodzi o te zadania sportowe na terenie gminy Sochaczew, to czy jest jeszcze potrzeba, żeby gdzieś w innym miejscu taki orlik powstał?

0: teren również gminny, którym zajmuje się jakby Piast Feliksów i poprzez bliskość szkoły i usytuowanie go wśród boisk naturalnych, takich trawiastych, będzie jakby zwieńczeniem takiego kompleksu, no można powiedzieć super. Będą tam nie tylko boiska zielone, ale też taki orlik oświetlony, z pełnym wyposażeniem, bieżnią i tak dalej.
1: I to wszystko już jest w tym projekcie zawarte, stąd pewnie ta cena. Kolejna sprawa to spotkania z radnymi. W gminie Sochaczew organizowane są dyżury radnych. Co mieszkańcy powinni o nich wiedzieć?
0: W każdy poniedziałek, trochę poprzez Facebooka swojego prywatnego, zapoczątkowaliśmy taki jakby system dyżurów co poniedziałek dla mieszkańców gminy. To znaczy jest to może trochę odpowiedź jakby na potrzeby mieszkańców, którzy naprawdę w bardzo licznych ilościach na początku szczególnie przybywali, ale teraz też jeszcze nie było dyżuru, żeby nikt się nie pojawił. Zawsze są dwie, trzy osoby, różne tematy. Po plan ogólny, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, poprzez kajaki na przykład, a nawet klub seniora zjawił się u nas, więc mamy o czym porozmawiać. Częściowo wszystkie te tematy są oczywiście notowane, przedstawiane potem na komisjach. Pracujemy nad tym, no częściowo udaje nam się coś ugrać. Częściowo, no niestety, a to finanse nie pozwalają, a to procedury, ale ogólnie uważam, że bardzo słuszne i potrzebne te dyżury.
1: One są, tak jak pan powiedział, w poniedziałki, a godzina jest stała?
0: Tak, jest to godzina 16-18. Właśnie dlatego 16-18, ponieważ poprzednio, no jak był poprzedni przewodniczący, była to godzina 11 do 13 w środę. Niestety według, no tak jakby i mnie, i większości radnych, były to godziny niedogodne dla mieszkańców. Dlatego zrobiliśmy między 16-18, ponieważ ludzie wychodzą z pracy i mogą przyjechać i swoje problemy przedstawić.
1: I przechodzimy do kolejnego tematu. W gminie Sochaczew odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. Za nami między innymi Międzysołecki Rajd Rowerowy.
0: Tak. Jest to już piąta edycja tego rajdu. Organizowany jest ten rajd przez pana Tomasza Nagłowskiego, który współorganizował go na początku ze swoją żoną, Ritą Nagłowską, która zmarła niestety. W tej chwili pan Tomasz Nagłowski zaprosił do udziału sołtys sołectwa Altanka panią Wioletę Księżopolską. I jakby jako współudziałowcy zorganizowali rajd, który odbył się 31 maja. No i jest tutaj na pewno obleganym rajdem, takim no znaczącym chyba dla gminy Sochaczew i pokazujący, że jednak jakaś ta integracja i sport drzemie w naszych mieszkańcach.
1: I na koniec jeszcze jeden temat. W gminie Sochaczew trwają działania zmierzające do zwołania referendum. Co pan mógłby powiedzieć w tej sprawie z racji zajmowanego stanowiska urzędu?
0: To znaczy, ja mogę się odnieść 29 kwietnia na sesji. Pełnomocnik, a zarazem sołtys, Sebastian Figat odczytał wniosek referendalny, w którym jakby zawarł, że będzie zbierał podpisy za odwołaniem wójta gminy Sochaczew. Jako przewodniczący nie mogę uczestniczyć, jednak to jest wola mieszkańców, jest to demokratyczne prawo mieszkańców i jeżeli jest wola taka, więc to ja nie mogę jakby ani sprzeciwiać się, ani zabronić komukolwiek takiego wniosku realizować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Gabriel Kubiak, przewodniczący Rady Gminy Sochaczew.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: tak naprawdę oficjalne odsłonięcie w Dni Sochaczewa. No to Bonifacego zdążyliście już pewnie zobaczyć, wygłaskać, obfocić się z nim, z kotem, który pojawił się, no, z figurą, która to przecież na placu Kościuszki, ale miasto może być pełne takich Bonifacych i Filemonów, bo burmistrz zachęca do współpracy i co się kryje pod tym hasłem, to już na tusochaczew.pl sprawdzicie. Odsyłamy na portal.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki, muzyki, przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszelew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszelewie.
8: Morliny są gorące.
9: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na gryla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
11: Wbijasz!
8: Morliny są gorące. Morliny są...
12: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
6: Reklama.

ciebie z Warius Manx. Teraz Zamigatał świat za nami. 8 minut do 15, co w wiadomościach. Wystawa psów rasowych w Sannikach to jest jeden z tych tematów, który już o pełnej na 94,9. Koniecznie bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
9: 15. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Droga powiatowa w Wieńcu doczeka się remontu. To na początek. Przok w gminie Nowa Sucha, bardziej dostępny dla mieszkańców. Zmiany wchodzą w życie z początkiem czerwca. W tym serwisie także zaproszenie na wystawę rasowych psów do Sannik. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Droga powiatowa w Wieńcu na terenie gminy Iłów doczeka się remontu. Pomogą środki pozyskane przez powiat sochaczewski z samorządu województwa mazowieckiego.
11: Wartość tego zadania mamy oszacowaną na 788 tysięcy. Wnioskowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o 394 tysiące. No, otrzymaliśmy mniej, bo otrzymaliśmy 175 tysięcy dofinansowania. Ale jesteśmy po rozmowach i zarówno z wójtem gminy Iłów, jak i z radnymi tutaj naszymi powiatowymi i będziemy uzupełniać ten wkład własny.
10: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Zakładana długość odcinka drogi, który ma zostać poddany przebudowie, wynosi blisko kilometr.
12: Nie tak dawno, w 2024 roku zrealizowaliśmy większość, jeżeli chodzi o odcinek, natomiast przez miejscowość Wieniec ta droga jest rzeczywiście zdegradowana. No i zmierzamy do połączenia z gminą Rybno, więc dlatego ta droga jest bardzo ważna. Tam mieszka bardzo dużo mieszkańców też.
10: Mówił wójt Jan Kraśniewski.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: A teraz ważna informacja dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Od czerwca tutejszy punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie działać na nowych zasadach. Jak mówi wójt Maciej Mońka, to odpowiedź na prośby mieszkańców.
13: Nasz punkt znajduje się na targowisku gminnym i do tej pory przyjmowaliśmy odpady we wtorki, wtedy kiedy właśnie targowisko działa i nadal tak będzie, ale tutaj na wniosek radnych z Kowoła Biskupiego chcemy, żeby ten punkt przez kilka godzin był czynny również w soboty i też na początek, nie w każdą sobotę, to będzie pierwsza sobota miesiąca. Zobaczymy wtedy, jakie będzie zapotrzebowanie, jakie będzie obciążenie. Zapraszamy już w czerwcu, w pierwszą sobotę czerwca od godziny 8 do godziny 12. Proszę naszykować te odpady, które chcielibyście Państwo tam zostawić i przywieźć. Przypominam, że trzeba mieć dowód opłaty, dlatego że zbieramy odpady od naszych mieszkańców.
10: To nowość w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. Sztuka nie jedno ma imię. Czasem może mieć też cztery łapy.
14: sobota, czyli 6 czerwca, po raz pierwszy, my będziemy partnerem jako Europejskie Centrum, będzie miała miejsce 51. Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych. Organizatorem jest jej płocki oddział Polskiego Związku Kynologicznego i od godziny 10 do 16 przed muszlą koncertową na tym terenie, gdzie nie ma już zabytkowego parku, będzie można spotkać wiele osób, które przyjadą z psami i wezmą udział w Mazowieckiej Wystawie Psów Rasowych. Wiem, że przewidzianych jest 11 bodajże kategorii. My czujemy się tylko partnerem, ale cieszymy się, że duże grono osób przyjedzie, odwiedzi obiekt,
10: mówiła dyrektor centrum Monika Patrowicz. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
15: Sytuacja, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
10: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Jest pogodnie? No jest. Czy jest ciepło przy tym? Jest, bo faktycznie sporo słońca i temperatura na poziomie 24-25 stopni. Tak powinno być do piątku włącznie. Takie wskazania na termometrach w ciągu weekendu. Sobota z 20, w niedzielę ciut więcej, 22-23 stopnie, ale już tak pogodnie nie będzie u progu weekendu, bo przy piątku popołudniową porą może nam popadać. No i sobotni poranek także może nas przywitać deszczem, choć już później jest szansa na rozpogodzenia i w sobotne popołudnie, i też przy niedzieli trochę tego słońca z nami będzie.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No jedni o tej porze mają już wolne, bo to 6 po 15, a inni jeszcze trochę w pracy muszą posiedzieć. To tak, żeby was zagrzać się do walki na tej ostatniej prostej, na to Survivor, Eye of the Tiger. No to proszę bardzo, można poczuć się niczym Rocky. Ja wiem, że czasem to jest nierówna walka, jeżeli chodzi o robotę, ale dacie radę. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie i zapraszam, to jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew.

0: I to był tytuł tego nagrania. To The Chainsmokers i Coldplay. 19 minut po godzinie 15. Słuchacie Radia Sochacze w kolejny weekend, czyli 12-14 czerwca, Święto Miasta. No i czeka nas moc atrakcji, które to zaplanowano właśnie w ramach Dni Sochaczewa. Na przykład tych koncertowych. Wiemy, że w piątek w amfiteatrze wystąpi między innymi Krystyna Giżowska. A kto z kolei w sobotę?
1: Na amfiteatrze miejskim od godziny 16.30 rozpoczną się koncerty. Pierwsi wystąpią uczniowie ze szkoły językowej Early Stage Sochaczew. Będzie to spektakl pod tytułem Mr. Fit Gym. Następnie o godzinie 17.00 wystąpi grupa artystyczna Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie to występ pod tytułem Francuski Wieczór. O godzinie 18.20 zobaczymy zespół Howie Meet, o 19.40 zespół Farba i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Urszula.
0: A o tym mówiła Julia Kuligowska z Urzędu Miasta. No i została nam jeszcze niedziela.
1: Godzina 17 wystąpi ABBA Classic, następnie 18.20 Kabaret K2, 19.40 Rafał Brzozowski i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Ira.
0: No to gorąco zapraszamy, a pełną rozkładówkę tegorocznych Dni Sochaczewa znajdziecie na tusochaczew.pl.
2: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 w rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
14: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: No to ruszamy na drogi. 23 minuty. Tyle pozostało nam do godziny 16. I gdzie większe utrudnienia, jeżeli chodzi o miasto, to na pewno jadąc Traugutta tu od Licealnej 15 sierpnia w stronę warszawskiej, to tu postoicie i będzie trzeba niemalże na całej długości uzbroić się w cierpliwość. Z drugiej strony Staszica sytuacja może wyglądać podobnie, no i też warszawska, dojeżdżając do tego skrzyżowania od strony Piłsudskiego i 600-lecia, no i Płocka, czyli przejazd przez most, no to generalnie także może wam zająć nieco dłużej, podobnie jak przebicie się, no wyjazd z Gawłowskiej właśnie w stronę Płockiej, no i Tułowicka, w rejonie tego skrzyżowania też to zagęszczenie jest większe. Warszawska z Piłsudskiego i 600-lecia nie wygląda źle, ale na wysokości Polnej i Pokoju na 600-lecia tu będzie trzeba chwilę zaczekać i Pokoju też wyjeżdżając w Staszica. No to tu też tych samochodów mamy więcej. Trojanowska do 600-lecia sytuacja podobna. Przy Łąkowej nie jest źle, ale już jadąc Młynarską w stronę Chodakowa, czyli tu do Chopina, no to w związku z objazdem też to zagęszczenie może być większe. Więcej samochodów też na 50-ce przy rondzie w Kuznocinie. Czy to jadąc od Żdżarowa, czy z drugiej strony, to tych samochodów próbuje na skrzyżowanie dostać się zdecydowanie więcej. Tak samo jak 50-ka na rondzie przy Szelu. Tu przy stacji też będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. Z każdej możliwej strony tych aut jest więcej. Jak wygląda droga na przykład 92 na Błonie i od Błonia, Piorunów i Nowa Wieś, tu spowolnienia. Jeżeli chodzi o 92 na Łowicz i od Łowicza, tu z kolei większych kłopotów nie widać.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserw.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
9: Reklama.

to Ace of Base. Do 16 w Radiu Sochaczew jeszcze Dręczyli i Kuba i Kuba, a o pełnej wiadomości. Co w nich? No to słów kilka o grze miejskiej z okazji stulecia istnienia placówki, którą to zorganizowało Liceum Chopina. Te szczegóły dosłownie za chwilę. Bądźcie z Radiem Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
9: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
8: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
9: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
8: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
9: Chyba tak zrobię.
8: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
9: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
8: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
10: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.
15: Jest 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
16: Konkurs powiatowy pod tytułem Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji rozstrzygnięty. W tym serwisie o grze miejskiej, którą z okazji stulecia istnienia placówki zorganizowało Liceum Chopina. Powiemy też o Sportowym Dniu Dziecka w naszym mieście. To inicjatywa zarządu klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Po raz kolejny starostwo powiatowe w Sochaczewie zaprosiło dzieci i młodzież z całego powiatu do udziału w konkursie Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji. Dziś odbyło się jego podsumowanie.
17: To wyjątkowe wydarzenie, które od ponad dwóch dekad już inspiruje młodych ludzi do opowiadania historii o ważnych dla naszej lokalnej społeczności wydarzeniach i opowieściach. To również jedyny w powiecie sochaczewskim konkurs o tematyce dziennikarskiej, który nieprzerwanie promuje i kulturę słowa, i rzetelność, a przede wszystkim pasję do pisania.
16: Mówiła Anna Syperek z Wydziału Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Na zaproszenie odpowiedziało 18 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jury miało za zadanie wybrać najlepsze spośród 60 prac i 8 gazetek szkolnych. Pomysłodawcą konkursu jest Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Z okazji stulecia swojego istnienia Liceum Chopina zorganizowało dziś grę miejską pod hasłem Po prostu Chopin. Wzięło w niej udział kilkanaście grup. Baza znalazła się na placu Kościuszki, gdzie udaliśmy się z mikrofonem.
5: Nasza szkoła organizuje grę miejską.
16: I na czym ta gra polega?
5: Różne drużyny muszą po prostu przychodzić do punktów i która najszybciej zrobi wszystkie te zadania z danych punktów, wygrywa.
16: Kto bierze udział w tej grze miejskiej?
5: Nasza klasa i też uczniowie z innych klas organizują to. No, a grupy to są z innych szkół. Różni uczniowie też biorą udział z nauczycielami swoimi. Jest 12 drużyn i w tych drużynach, w jednej drużynie są 3 osoby z nauczycielem.
16: Mówiła Marysia z 3B Liceum Chopina. Drużyny otrzymały tajne informacje w kopercie z mapami i instrukcjami. W sumie drużyny miały do odwiedzenia 5 miejsc w różnych punktach miasta. I zmieniamy temat. Po raz pierwszy klub piłkarski Orkan Sochaczew zorganizował Dzień Dziecka dla swoich podopiecznych. To inicjatywa nowego zarządu. Klub zrzesza około 300 młodych członków. Większość z nich przyjęła zaproszenie na imprezę zorganizowaną, musimy to przyznać, z dużym rozmachem.
18: Udało nam się zorganizować jako nowemu zarządowi pierwszy taki piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Orkanowy Dzień Dziecka 2026. Frekwencja rzeczywiście dopisała, pogoda też jest fajna. Mamy tutaj świetne atrakcje dla dzieci, fotobudkę 360, Mario Muchol, mistrz świata freestylu. Mamy sponsorów, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie kontra Orkan Sochaczew rozgrywa mecz. Mamy ribandery, mamy prawnościowe i celnościowe konkurencje dla dzieci. Także oby tak dalej i oby młodzież chciała trenować w naszym klubie. Zapraszamy serdecznie.
16: Mówił Sebastian Przybylski, nowy prezes Orkana.
1: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Paulina Nawrocka, zapraszam. Kilkadziesiąt umów na około 120 miliardów złotych podpisano w ciągu 3 dni. Środki na umowy pochodzą z unijnego programu SAFE. Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiej armii, przekonuje wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. Już tego, to jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupiony w programie SEJ.
20: Program krytykowany jest przez prezydenta Karola Nawrockiego i polityków PiSu i Konfederacji, którzy przekonywali, że środki z SAFE w większości trafią do niemieckich firm. Jak jednak podkreślają rządzący, ponad 80% uzyskanych z SAFE pożyczek ma być wydane w Polsce. Stolica wprowadza od dziś zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Za godzinę zacznie obowiązywać. Od 22 do 6 rano napojów wysokoprocentowych nie będzie dało się kupić. Pilotaż zakazu wyrażony w liczbie interwencji policji czy straży miejskiej przez pierwsze 3 zimowe miesiące napawa optymizmem, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
22: Te statystyki absolutnie pokazują, że mieliśmy rację wprowadzając tego typu ograniczenia.
20: A nowy raport z kolejnych miesięcy dopiero powstaje.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
15: 6 po 16, tu Radio Sochaczew. Rozpoczynamy moją i twoją muzykę. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko i zapraszam na wspólne popołudnie. Obojętnie, czy już po pracy, czy w pracy. Gramy dla wszystkich.

0: 11 po 16 na zegarach, czyli w Radiu Słuchacze w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Wodospady i oczywiście dodam. Wracamy jeszcze do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, które dziś zaprosiło dzieci i młodzież z całego powiatu do rozstrzygnięcia konkursu, jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji. Na miejsce wybrała się moja redakcyjna koleżanka Jowita Leszczyńska, która rozmawiała z redaktorkami Zygzaka z Brzozowa Starego.
1: Ala, Maja, Basia i Malwina. My działamy jako redakcja wspólnie.
2: Co możecie powiedzieć o tej gazetce?
3: Jest to nasza wspólna praca i wraz z panią tworzymy tą gazetkę już któryś rok i bardzo fajnie nam się wspólnie pracuje.
2: Czy długo trzeba siedzieć po godzinach, żeby taką gazetkę zrobić?
4: Długo, ale to też zależy od tematu, co trzeba napisać tej gazetce.
2: A jakie są twoje doświadczenia związane z pisaniem, nie wiem, artykułów, redagowaniem?
5: Lubię to, jak mogę bardziej wyrazić siebie.
2: Czyli piszesz takie artykuły raczej osobiste?
5: Tak, tak.
2: A jakiś szczególnie zapadł ci może ostatnio w pamięć?
5: Opowiadałam o relacji mojej z moją babcią. I moja babcia jest dla mnie bardzo ważna.
6: Dzień dobry, Wiesława Łagoda. Ja jestem opiekunem tego zespołu redakcyjnego gazetki Zygzak z Brzozowa Starego. I chciałam powiedzieć, że z tym zespołem pracuje mi się wspaniale. To są dziewczęta, które są tak zaangażowane, zawsze chętne do pracy. Także można mi tylko pozazdrościć, że mam taki zespół.
0: A praca dziennikarza jest naprawdę bardzo, bardzo inspirująca, ciekawa i dająca bardzo wiele pozytywnej energii. Dodam tylko, że pomysłodawcą tego konkursu jest Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich.
7: Reklama. Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Moja i Twoja muzyka.
18: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
19: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
18: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
17: Reklama.

0: ostatniego dnia lata, to jeszcze nam naprawdę długo, długo, długo brakuje. Póki co wyczekujemy pierwszego dnia lata i rozpoczęcia wakacji, ale najpierw długi weekend, o którym już każdy chyba gdzieś tam myśli. Póki co informacje dla kierujących w Radiu Sahaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Jak to przed 17 w Sahaczewie, tłoczno na moście w obu kierunkach, na Łowickiej, Płockiej, Gabłowskiej też się korkuje, podobnie jak na Traugutta, skrzyżowanie z Warszawską, Piłsudskiego, skrzyżowanie z ulicą Warszawską i Piłsudskiego też na skrzyżowaniu z Warszawską. Tam największe utrudnienia w tym momencie, jeżeli chodzi o samo centrum. Jeżeli patrzymy na obwodnicę, to od Kuznocina po Wojtówkę ruch jest bardzo wzmożony, stoi 50 od Bieli, Zdołowicza, Skierniewic, Żyrardowa czysto, od Żyrardowa w kierunku Sochaczewa już korek do wysokości Morgi, sięga na 50, sama dwójka w kierunku Łodzi czysto, w kierunku Warszawy tu też nie ma żadnych utrudnień, wszystko idzie na bieżąco, na 92 na bieżąco na pewno ruch nie odbywa się w Topołowej, na światłach, a także jadąc dalej w kierunku Błonia od Piorunowa skręt na pas, na tych światłach już się tutaj zaczyna korkować, później skrzyżowanie z Bieniewicami również, no i samo centrum Błonia, ruch wzmożony w obu kierunkach i tutaj naprawdę przyda wam się cierpliwość ta wskazana w Ołtarzowie i Ożarowie Mazowieckim. Na 580 cierpliwość wskazana w Lesznie, bowiem z każdej ze stron na skrzyżowaniu świetlnym w tym momencie dużo samochodów, które czekają na włączenie się do ruchu. Najgorzej sytuacja wygląda jadąc od Nowego Dworu Mazowieckiego. Później w kierunku Warszawy natraficie na utrudnienia w Zielonkach, Starych Babicach, na Rondzie, Latchorzewie, bliznę Jasińskiego i bliznę Łaszczyńskiego.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Dwie minuty dzielą nas od 17 kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew, a w nich dobre informacje dla kredytobiorców, bowiem raty nie zmienią się. Dlaczego? O tym już za chwilę na 94.9 FM. Pozostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
0: Jest 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty, i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
12: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
11: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
13: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu, ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
11: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biegaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
14: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
11: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
15: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
16: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
11: Zniszczone domy są zabezpieczone, do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lille i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend, z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Póki co jednak pogoda na długi weekend zapowiada się bardzo kapryśnie, żeby nie powiedzieć deszczowo. Na razie słonecznie, ciepło, przyjemnie, 23 stopnie na termometrach w Sochaczewie i okolicach, ciśnienie idealne, wręcz 1012 hektopaskali, delikatny wiatr towarzyszy nam z północnego wschodu, słońce zajdzie dziś za horyzont dokładnie o 20.53, co czeka nas w nocy, a także jutro, o tym za godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia, Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Formacja Lady Punk rozpoczyna 17 w programie Moja i Twoja Muzyka w Radiu Sochaczew. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: Bardzo rzadko zdarza się, że już we wtorek myślimy o weekendzie, ale tak jest w tym tygodniu, bowiem w czwartek Boże Ciało i co niektórzy będą mieli 4 dni wolnego, niektórzy już wiedzą, co będą robić, niektórzy dopiero planują, patrząc gdzieś tam w kierunku prognozy pogody, gdzie by może wyruszyć poza miasto. Ten tydzień to długi weekend, a w przyszły tydzień to święto Sochaczewa. Dni naszego miasta przez 3 dni nie będzie się działo w całym mieście, w różnego rodzaju placówkach oświatowych, ale większość z Was interesuje, co będzie działo się w amfiteatrze. No właśnie, co będzie w sobotę, to już wyjaśnia Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Sochaczewie.
1: Na Amfiteatrze Miejskim od godziny 16.30 rozpoczną się koncerty. Pierwsi wystąpią uczniowie ze szkoły językowej Early Stage Sochaczew. Będzie to spektakl pod tytułem Mr. Fit Gym. Następnie o godzinie 17.00 wystąpi grupa artystyczna Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie to występ pod tytułem Francuski Wieczór. O godzinie 18.20 zobaczymy zespół Howie Meet. O 19.40 zespół Farba i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Urszula.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
0: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Tu za 22 minuty 18. Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. Wczoraj po raz pierwszy klub piłkarski Orkan Sochaczew zorganizował Dzień Dziecka dla swoich podopiecznych. To inicjatywa nowego zarządu, który działa coraz mocniej. Klub zrzesza ponad 350 młodych zawodników. Większość z nich przyjęła wczoraj zaproszenie na imprezę zorganizowaną przy Warszawskiej 80. A jakie wrażenia?
1: Antoni Owczarzak, lat 17. Gram w roczniku 2008, moim trenerem jest Krystian Pisarek i Darek Dzięgielewski. Gram w Orkanie od 10 lat.
2: Jacek Bargieł, gram w seniorach u Krystiana Pisarka. W Orkanie gram od 2023 roku.
3: Adam Szatkowski, mam 17 lat. Gram w piłkę od 6 roku życia. Moim trenerem w roczniku 08 jest trener Krystian Pisarek i trener Dzięgielewski.
0: Panowie, co jest takiego w piłce nożnej, że kochacie ją uprawiać?
1: Najbardziej aktywność fizyczna i wieloletnie zamiłowanie do sportu.
2: Emocje i momenty.
3: Znajomi.
0: Gdzie chcielibyście być za kilka lat, jeżeli chodzi o waszą przygodę z piłką?
1: No jak najwyżej z Orkanem.
2: Z Orkanem, jak najlepszej lidze.
3: Ja tak samo.
0: A co dostaliście na Dzień Dziecka?
1: Uśmiech. Zdrowie.
3: Perfumy.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Put DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Put DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
10: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
11: Moja i twoja muzyka.
12: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Abba i Hany Hany na antenie Radia Słuchaczów. Nie wiem, czy wiecie, ale jesteśmy bogatsi. Tak, tak, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłacaniu wszystkich podatków i składek na osobę, to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o 300 zł więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było jakieś 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
2: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: Dwa dni bledka, zbliżamy się do 18, dwie minuty brakują do tej pełnej. Minimalne wynagrodzenie ma w przyszłym roku iść do góry. O ile, o tym już za chwilę w Radiu Sochacze. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 18, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend, bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe, sporo nowych kierunków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
8: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
7: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Gorąco ma być tego lata nie tylko w Polsce. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym w tym roku zjawiskiem El Niño. Powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Ponadprzeciętnie wysokie temperatury mogą się utrzymać nawet do listopada. Od jutra młodzież w wieku do 16 lat będzie musiała jeździć na e-hulajnogach w kasku. Zmieniają się przepisy. Co na to sami zainteresowani? Pyta Agnieszka Wynarska.
9: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
10: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
11: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
10: A ile siostra ma lat?
11: 13.
7: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
12: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
7: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS-u w Lublinie.
13: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
7: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 15 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformację oraz język romański w komunikacji biznesowej.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Pogodnie, ciepło, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. 22 stopnie. Słońce zajdzie za horyzont o 20:51. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni, czyli ciepła noc przed nami, a środa przywita nas słonkiem. Będzie słonecznie, przyjemnie do 20, nawet 5 w tym najcieplejszym momencie dnia. Jeżeli chodzi o długi weekend, który rozpoczyna się w czwartek, no to nie mam dobrych informacji. Będzie padać i to dosyć mocno. Podobnie w piątek pochmurno z przelotnymi opadami, a w sobotę od samego rana też dosyć intensywnie. Intensywny deszcz przejaśni się dopiero na koniec weekendu, czyli w niedzielę. Wtedy możemy spodziewać się 23 stopni.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 18, tu Radio Sochaczew i moja i Twoja muzyka, jak w każdy wtorek. Już za chwilę Sekrety Szefa Kuchni. Jest już w studiu razem ze mną Katarzyna Siekierska, z którą za chwilę będziemy omawiać kolejne dania. Pozostańcie z nami.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Witamy w kolejnej odsłonie audycji Sekrety Szefa Kuchni. W studiu jest ze mną Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Selawi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Długi weekend przed nami, a to oznacza, że znów, tak jak na początku maja, w ruch pójdą grille. Jeden odzowny element naszego świętowania i tych czterech dni wolnych dla większości z nas. No właśnie, i o grillu sobie porozmawiamy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Będzie grillowany filet z indyka w marynacie octowej, octowo-ziołowej.
4: Tak, będziemy rozmawiać o indyku. Mam nadzieję, że te grille się odpalą, mimo tego, co powiedziałeś przed chwilą odnośnie pogody i że trochę się przejaśni mimo wszystko.
3: Było o wołowinie, było o wieprzowinie, teraz będzie drób popularny coraz bardziej i bardzo dobrze. Na początek zapytam, dlaczego indyk, a nie kurczak? Nie filet z kurczaka, dlaczego akurat tak?
4: Dlaczego? Dlatego, że indyk zawiera troszkę więcej białka, jest jednym z najchętniej wybieranych mięs przez sportowców i takie osoby, które dbają o sylwetkę. Kurczak zawiera go odrobinę mniej, ale równie dużo, więc to nie jest tak, że jest jakiś gorszy. Natomiast rzeczywiście ten indyk o te 2-3 gramy na 100 gram mięsa białka zawiera więcej. Ta różnica nie jest jakaś mocno spektakularna, ale jednak jest. Indyk przede wszystkim dostarcza też troszkę więcej witaminy B6, witaminy B3, selenu, cynku. To są takie składniki, które wspierają metabolizm energetyczny i odporność. Zawiera trochę mniej tłuszczu niż kurczak, więc ma trochę więcej białka, trochę mniej tłuszczu, ale odpowiednio zamarynowany i przygotowany jest równie soczysty i pyszny.
3: No właśnie, zanim go położymy na ten rozgrzany ruszt, to trzeba go oczywiście przyrządzić. Jak go przerządzić tak, żeby smakował nam tak, jakbyśmy sobie tego życzyli?
4: No więc właśnie. Jeszcze warto też wspomnieć, że mięśnie w ogóle indyka pracują dosyć intensywniej niż kurczaka, dlatego to mięso ma takie bardziej, ma bardziej wyrazisty smak, ma trochę nieco ciemniejszą strukturę, ale bardzo dobrze komponuje się z ziołami, ze świeżymi, z cytrusami, z grillowanymi warzywami, w ogóle świetne jest naprawdę na grilla. Jak robimy naszego indyka? Przyjmijmy sobie około 800 gram filetu z indyka. Do tego potrzebujemy 50 ml oliwy i robimy marynatę. Sok z jednej cytryny wyciskamy, ścieramy skórkę, bo ta skórka też jest nam potrzebna. Dodajemy 2 ząbki czosnku, świeży rozmaryn, świeży tymianek, łyżkę miodu, 2 łyżki musztardy, trochę soli i pieprz, robimy z tego marynatę i tak w ten sposób marynujemy mięso minimum 4 godziny, a najlepiej zostawić je w tej marynacie na noc.
3: A co zrobić, żeby to pierś z indyka nie była sucha? Wiem, że można zrobić solankę, o tym już żeśmy swego czasu przy wołowinie i wieprzowinie mówili. Pytanie, czy tutaj też ma to takie zastosowanie?
4: Tak, jeżeli się boimy, że ten grillowany kurczak czy indyk będzie bardziej suchy, to wystarczy wcześniej zanurzyć go w solance. Dzięki temu zatrzymamy więcej wilgoci i po grillowaniu to mięso będzie bardziej soczyste. Musimy tylko pamiętać, żeby później do tej marynaty tej soli użyć mniej, no bo ono już będzie...
3: Tak,
4: dokładnie.
3: Ale to przypomnijmy tą solankę, jak ją przygotować, tak żeby to wszystko się razem nam
4: tak,
3: spinało.
4: Tak, do takiej klasycznej solanki do drobiu najczęściej przyjmujemy litr zimnej wody, 50 gram soli, robimy taki roztwór 5%. To jest bardzo bezpieczna proporcja dla indyka, czy kurczaka, czy nawet udek z kurczaka, niekoniecznie tylko filetów.
3: Długo trzeba moczyć?
4: Pierś z kurczaka wystarczy godzina, dwie, natomiast filet z indyka warto tak do 4 godzin, 2-4 godziny. Natomiast większe kawałki, jakieś takie udka, czy podudzia, to nawet do 8 godzin warto zostawić.
3: Czyli tutaj moczymy to tak 2-3 godziny, później ta marynata i nacieramy to wszystko razem.
4: Tak, po wyjęciu mięsa nie płuczemy, osuszamy go tylko ręcznikiem papierowym i dopiero wtedy go marynujemy i warto też z 30 minut co najmniej przed grillowaniem już wyjąć go z lodówki, żeby ta temperatura wewnątrz się wyrównała i żeby ten nasz indyk czy kurczak równomiernie nam się piekł.
3: Czy jakie preferujesz przyprawy oprócz rozmarynu i tymianku jeszcze bo tej marynaty? Tak?
4: Ja najbardziej lubię świeże zioła. Generalnie wszystkie świeże zioła można z tego robić mieszankę, natomiast bardzo lubię też używać do drobiu papryki słodkiej i ostrej, wędzonej. Bardzo lubię paprykę wędzoną, ale to jest takie moje osobiste preferencje.
3: Jeżeli ktoś ma, a są takie osoby, które lubią pikantnie, a no nie będą może dzieci akurat na tym grillu, to żeby podkręcić smak i tego dania, płatki chili są wskazane?
4: Tak, są, jak najbardziej, ale też możemy podkręcić ostrość mocniejszą musztardą. To też jest fajne, jak to mięso poleży nam w marynacie z czymś mocniejszym, tak? Więc to nawet musztarda ostra przykładowo jakaś taka...
3: No tutaj mamy łyżeczkę miodu, prawda? W tym,
4: tak,
3: także to się razem komponuje. Tak się przygotowuje filet z indyka w marynacie cytrynowo-ziołowej, tak żeby nie był suchy, żeby to mięso nie było
4: Musimy
3: suche.
4: Musimy pamiętać, żeby nie nakłuwać też, tak? W trakcie grillowania, w ogóle nie, jak najmniej przerzucać to tak naprawdę raz, góra, dwa, no i nie nakuwać mięsa. Wystarczy, żeby ta skórka nasza była chrupiąca, jak będziemy go mocno przerzucać, to nam na pewno nie sprzyja.
3: Za chwilę powiemy o tym, co do takiego fileta z indyka można dodać.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
5: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Morliny są gorące.
4: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
6: Wbijasz!
3: Morliny są
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
13: Moja i twoja muzyka.
14: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Przypomnę, że dziś w audycji Sekrety Szefa Kuchni goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę oraz właścicielkę restauracji Cela Vie w Sochaczewie. Rozmawiamy o potrawach z grilla, mówiliśmy o filecie z indyka, o tym jak go przygotować i dlaczego warto na niego postawić, ale do tego fileta trzeba coś zjeść. Sałatka z truskawkami, bobem i buratą. To jest twoja propozycja. Brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Ja zapytam, dlaczego bób i czy to tylko dlatego, że rozpoczął się na niego sezon?
4: Przede wszystkim na pewno coraz częściej stawiamy na rzeczy, które są bardzo orzeźwiające, świeże, delikatne, sprawiają, że czujemy się orzeźwieni, tak? Dlatego uważam, że warto sięgać po takie sałatki. Mamy sezon na truskawki, trochę się na nie uparliśmy, bo już po raz kolejny o nich rozmawiamy, ale za chwilę się skończą, więc warto przy nich jeszcze trochę zostać. Pojawia się też bób, więc znowu sięgamy po sezonowe warzywa, owoce i przy nich zostajemy. Dlaczego bób? Dlaczego sięgnęłam po bób? Dlatego, że bób dostarcza białko, błonnik, powoduje to, że ta sałatka staje się nie tylko lekka, ale też sycąca. Bób w ogóle zawiera mniej więcej 7-8 gram białka na 100 gram produktu i jest to naprawdę bardzo wartościowy, sezonowy dodatek do letnich sałatek.
3: Czyli co, sałata, myjemy sałatę, truskawki, kroimy

0: myślę, że ze dwie do tego naszego indyka, którego zrobiliśmy. Ugotowany bób, też około 200 gram. Świeżego ogórka, dużego jednego świeżego ogórka. Około 100 gram sałaty, ruszponki, rukoli, bądź po prostu mieszamy wszystko razem. Kilka gałązek świeżej mięty i do tego prażone pistacje, albo prażone pestki dyni, albo prażone pestki słonecznika. Potrzebujemy do tego oczywiście też dressing i taki dressing robimy na bazie oczywiście oliwy. Do tego dodajemy sok z limonki, łyżeczkę miodu, szczyptę soli i szczyptę świeżo mielonego pieprzu. Bób gotujemy, tak jak już powiedzieliśmy, obieramy, truskawki kroimy na plasterki. Ogórka możemy pokroić w pół plasterki, wrzucamy sałatę i nasze składniki do miski, dodajemy posiekaną miętę, mieszamy razem z dressingiem i wykładamy na pół misek. Na środku umieszczamy buratę, możemy ją trochę tak rozerwać, posypujemy porwaną miętą i pistacjami bądź pestkami dyni, w zależności co wybierzemy. Burrata powstaje z mozzarelli, ale w środku jest wypełniona stracciatellą i w momencie, kiedy ją tak rozerwiemy delikatnie, te włókna sera połączą się ze śmietanką, to jest naprawdę wyjątkowo kremowa konsystencja, bardzo fajna.
1: Czyli limonka zastępuje tutaj cytrynę.
0: Tak, tutaj sięgnęłam do limonki. No, cytryna też jak najbardziej oczywiście pasuje.
1: Ale myślę, że taka zmiana. Tak. No i co na koniec tego grillowego dania należałoby czymś popić, czymś, co można, o czym można w radiu powiedzieć.
0: Tak.
1: Lemoniada.
0: Pamiętamy latem o odpowiednim nawodnieniu, tym bardziej, że podczas grillowania dosyć długo jesteśmy na słońcu, więc taka domowa lemoniada z miętą będzie nie tylko smaczna, ale będzie dużo lepszym wyborem niż klasyczne, słodkie, dosładzane napoje. A jest naprawdę bardzo prosta do przygotowania. Tutaj będziemy mieli proporcje na około 2 litry lemoniady. Potrzebujemy 4 duże cytryny, 80, maksymalnie 100 gram miodu lub cukru trzcinowego, 1,5 litra wody gazowanej i około 0,5 litra niegazowanej. Możemy sobie to wymieszać. Pęczek świeżej mięty i kostki lodu. I 2 cytryny wyciskamy, 2 kroimy w plasterki. Miód rozpuszczamy w niewielkiej ilości ciepłej wody, łączymy z, chyba że mamy płynny, tak? Łączymy z sokiem z cytryn, wodą, miętą i to wszystko schładzamy w lodówce przez godzinę. Przed podaniem dodajemy wodę gazowaną i jesteśmy. I bardzo dużo plasterków cytryny i przede wszystkim dużo lodu, tak?
1: Czyli wodę niegazowaną zostawiamy w lodówce i przed podaniem schłodzoną wodę gazowaną dodajemy.
0: Tak, i dodajemy wodę gazowaną. Tutaj mamy cytrynę, więc ta cytryna jest nie tylko źródłem witaminy C, ale też pobudza nam wydzielanie śliny i soków trawiennych, więc ta lemoniada świetnie sprawdzi się nam podczas grillowania i pomoże odświeżyć podniebienie między kolejnymi posiłkami.
1: Życzymy smacznego. I dobrego grillowania.
0: Słonecznego. Weekendu.
1: Katarzyna Siekierska była dziś gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
2: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
5: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

9 minut dzielina od 19 kolejnej porcji wiadomości. Ten długi weekend przed nami, tak sobie czytam w internetach, że coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. Jak będzie w najbliższy długi weekend u nas, tego jeszcze analitycy turystyczni nie wiedzą, ale myślę, że Londyn chyba nie będzie tym liderem, jeżeli chodzi o miasta, jakie Polacy odwiedzają najczęściej.

0: Za chwilę 19, za chwilę wiadomości, które przygotował i przedstawił Wojciech Wiśniewski, a w nich o tym, że psy i koty będą teraz obowiązkowo chipowane.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku. Zapraszam, Wojciech Wiśniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
7: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
8: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
7: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
7: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają. Starczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
6: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew.
10: Bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
9: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało lubelskie szpitalowi skanery.
10: I w zasadzie bez pudła zakłada się w kłucie, bo taki skaner, oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
6: Nowy skaner trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tylko kilka godzin trwała zabawa na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku. Zaraz po inauguracji sezonu trzeba je było zamknąć. W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
11: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
6: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
11: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
6: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.
0: Na zegarach 3 po 19, słuchacie Radia Sochaczew i programu Moja i Twoja Muzyka. Tomek Marciniak, witam ponownie. Dziś drugi dzień czerwca, wtorek. Marianna, Marzanna i Eugeniusz obchodzą imieniny, a jak czytamy w przysłowiach, święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni. Dzień bez krawata i dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Dziś mamy w świętach nietypowych. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale przebój Andrzeja Rybińskiego nie liczę godzin i lat. Ma w tym roku równe 40 lat. A cały czas popularny, który gramy na antenie Radia Sochaczew. Nie o muzyce, o sporcie teraz będzie, bowiem powoli opadają emocje związane z 24. turniejem dzikich drużyn o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. W piłce nożnej ten turniej odbył się w minioną sobotę na 6 boiskach przy Warszawskiej 80. Do rywalizacji przystąpiło 31 drużyn, które rywalizowały w 4 kategoriach wiekowych. Jedne zawody już się zakończyły. A czy już organizatorzy myślą o kolejnym turnieju 25?
1: Już rozmawiamy o kolejnym turnieju dzikich drużyn. Przyszły rok myślę, że będzie już w Chodakowie, bo skończą się te wielkie przebudowy naszych stadionów. Przypomnę, to rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał ponad 30 milionów na rozbudowę stadionów przy Warszawskiej i w Chodakowie przy Alei Chopina. Przy Warszawskiej jesteśmy na finiszu, w Chodakowie też, więc te stadiony nie tylko w dniach turnieju, nie tylko w dniach rozgrywek piłkarskich Orkana i Bzury powinny tętnić życiem, a mi zależy jako posłowi z Sochaczewa, z ziemi sochaczewskiej, żeby nasze miasto miało jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. Dzieci, młodzież, dorośli, żeby mieli super warunki do uprawiania sportu i to w poprzednich latach udawało się i te inwestycje rozwijają nasze miasto tak jak tego chyba w historii nie było.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Tak, wracając do tego, co w weekend działo się w sporcie, no to nie można zapomnieć o pierwszym meczu półfinałowym Ekstraligi Rugby. Orlen Orkan Sochaczew pokonał u siebie 24-14 Energię Ogniwo Sopot i jest jeden krok bliżej meczu finałowego. Ale, no właśnie, ale jest jeszcze mecz rewanżowy, który zostanie rozegrany w najbliższą sobotę 6 czerwca w Sopocie i tam muszą nasi rugbyści przynajmniej utrzymać tą przewagę, jaką wypracowali na własnym boisku. Po meczu tym sobotnim z kapitanem Dawidem Plichtą rozmawiał Bartek Staniaszek, a kapitan ma dla wszystkich jeden apel.
1: Ostatnie jedno słówko, które powiedziałeś do tych ludzi, którzy dzisiaj wypełnili szczelnie ten stadion. Tu się świetnie gra w rugby.
2: Tak, tak, Sochaczewska Marakana niesie. Dzisiaj nie graliśmy w 14, tylko w 15, bo mieliśmy wsparcie kibiców, najlepszych kibiców w Polsce. Proszę was, bądźcie z nami w Sopocie, to będzie bardzo ważny mecz. Musicie nam pomóc, nie może was tam zabraknąć. Gramy o finał, gramy o marzenia.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
4: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Za chwilę wiadomości o 20 na antenie Radia Sochacze, a w nich o tym, że bardzo prawdopodobny jest scenariusz zakazu używania smartfonów przez dzieci w szkołach. Więcej szczegółów już za chwilę na 94.9 FM.
1: Radio Sochacze. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Na zegarach zbliża się 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju i ze świata.
4: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
4: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
6: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z skutkiem śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
4: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
7: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
4: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20.45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
9: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mira Andriewa i Marta Kostiuk, pierwszymi półfinalistkami French Open, Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirste 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro o półfinał Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską.
10: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
2: Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą. Łatwo nie będzie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
11: Losowanie nie było szczęśliwe, ale ja wychodzę z założenia, że paradoksalnie im trudniejsi przeciwnicy w grupie, tym lepiej mieć trudniejszych przeciwników na początku i wiedzieć, o co się gra i spróbować ich, że tak powiem, ograć, bo później będziemy ewentualnie lepiej przygotowani do tych gier, jeżeli wyjdziemy o walkę o ćwierćfinał.
2: Kolejne mecze Polaków pojutrze z Czechami i USA. Panie zagrają jutro z Holenderkami i Azerbejdżanem. Polscy piłkarze zagrają jutro ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. To krzywdzące, mówi selekcjoner Jan Urban.
12: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
2: Towarzyski mecz z Nigerią jutro o 20.45.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
9: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

0: Do muzyki za chwilę wrócimy w Radiu Sochaczew, bowiem czas na powtórkę rozmowy dnia. Dziś naszymi gośćmi byli Małgorzata Kunc, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie, i Anna Kornacka-Bartos, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie. A na rozmowę zapraszam w imieniu Moniki Figut.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A w naszym studiu Małgorzata Kunc, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Anna Kornacka-Bartos, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej również w Iłowie.
5: Dzień dobry.
4: Witam serdecznie. Intensywny maj, intensywny czerwiec w waszych placówkach i instytucjach. Zaczniemy może od tego, co za nami, i zaczniemy od biblioteki, która przeżywała tydzień bibliotek połączony w pewnym sensie z ogólnopolskim tygodniem czytania dzieciom.
5: Tak, za nami w bibliotece bardzo intensywny maj. Upłynął on pod znakiem niesamowitej energii i kreatywności, a wszystko to za sprawą właśnie Tygodnia Bibliotek i Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Miesiąc ten składa się z odwiedzin. Odwiedzali nas zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. W czasie Tygodnia Bibliotek odwiedziły nas dzieci z przedszkola samorządowego w Iłowie. Przedszkolaki miały okazję poznać zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uczestniczyć w rozmowach i aktywnościach związanych z książkami. W tym czasie odbyło się też fantastyczne spotkanie czytelnicze z dziewczętami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom na Szlaku w Załuskowie. Z naszego zaproszenia skorzystali również członkowie Klubu Senior Plus w Iłowie oraz członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Zgoda w Iłowie. Zachęcaliśmy ich do korzystania ze specjalnej kolekcji książek z dużym drukiem, bo książki są dla wszystkich, niezależnie od wieku czy wzroku. W tym czasie zorganizowaliśmy również warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, podczas których powstały piękne zakładki do książek i laurki dla biblioteki. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom rozpoczęliśmy w Dniu Matki spotkaniem czytelniczym Mamo, przytul mnie. Zaprzyjaźnione z biblioteką mamy czytały swoim dzieciom, potem były życzenia i kwiaty dla mam. W kolejnych dniach na wspólnym czytaniu spotkaliśmy się z dziećmi z grupy misiów z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej imienia żołnierzy Akacji Chociemnych w Brzozowie Starym oraz dziećmi ze żłobka Maluch Plus w Giżycach. To był niezwykle intensywny, ale też piękny czas. Dziękujemy wszystkim za udział.
4: Też do takich ważnych momentów w tych ostatnich dniach należało rozstrzygnięcie gminnego konkursu recytatorskiego. Tu jest moje miejsce, tu zdaje się obie wasze placówki współpracowały.
5: Tak, oczywiście. Za nami już piąta edycja gminnego konkursu recytatorskiego, tu jest moje miejsce. Organizatorami są właśnie Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie. Patronem tego konkursu jest wójt gminy Iłów, pan Jan Paweł Kraśniewski. W tym roku w konkursie zaprezentowało się 36 uczestników. Wszystkie recytacje były na wysokim poziomie, co podkreślała przewodnicząca komisji, pani Elżbieta Szczepińska, za co jej bardzo serdecznie dziękujemy, że zechciała być naszą przewodniczącą po raz pierwszy. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięstwom i wszystkim uczestnikom. Już teraz zapraszamy do kolejnej edycji.
4: Która za rok pewnie.
5: Tak, oczywiście za rok.
4: Wspomniała pani, że obchodziliście Dzień Matki, ale też obchodziliście i będziecie jeszcze obchodzić, z tego co wiem, Dzień Dziecka. Specjalny prezent przygotowałyście dla
5: dzieci. Tak, jako instytucje Gminy Ośrodek Kultury i Biblioteka przygotowałyśmy dla dzieci z gminy Iłów wycieczkę, która odbyła się w maju, właśnie z okazji Dnia Dziecka już wcześniej, do Pałacu w Nieborowie oraz Parku Trampolin w Kombinie. Dzieciaki były zachwycone i jeszcze raz chcieliśmy im podziękować za ich obecność i z okazji ich święta życzyć im świata pełnego dobra, bezpieczeństwa i beztroski i niezapomnianych przygód, żeby byli dumni z siebie i rozwijali swoje pasje.
4: To jeszcze przejdźmy do tego, co przed wami, a mianowicie już ruszyły zapisy na pierwszy wakacyjny turnus. Jest tak, oferta.
5: Oczywiście, już myślimy o wakacjach. Ruszyły zapisy na pierwszy wakacyjny turnus, który będzie trwał od 30 czerwca do 3 lipca. Mamy już pierwszą wycieczkę. Jest to niezwykła, egzotyczna podróż do Zoo i Orientarium w Łodzi, która jest planowana na 2 lipca. Zapisy przyjmujemy już w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie. Więcej szczegółów na naszych mediach społecznościowych. A co do zajęć naszych, to jeszcze później.
4: Jeszcze do tego wrócimy. Przejdźmy do Gminnego Ośrodka Kultury. Tu również bardzo intensywnie to pytanie do pani Małgorzaty Kuntz. Co się u was działo ostatnio? Co będzie się działo?
6: Tak, ten maj i czerwiec jest bardzo intensywny. Za nami turniej szachowy o puchar dyrektora GOK. Wspomniana przez koleżankę 5. edycja gminnego konkursu recytatorskiego, czy szkatułkowe warsztaty z okazji Dnia Mamy. Oczywiście dołączamy się wszyscy do tych życzeń jeszcze z okazji Dnia Dziecka. Nie dzieci świętują nie tylko 1 czerwca, ale i cały rok. Jeżeli chodzi o naszą taką działalność, to bieżąca praca odbywa się bieżąco, ale też mamy dużo pracy podsumowującej sezon kulturalny. Zanim jednak przejdę do tych czerwcowych wydarzeń, nawiążę właśnie po raz kolejny do Dnia Dziecka i wspomniana wycieczka, która już się odbyła, była tym naszym prezentem. Natomiast wczoraj wójt gminy Iłów, pan Jan Kraśniewski, odwiedził z życzeniami, słodkimi upominkami wszystkie szkoły, przedszkola oraz żłobek na terenie naszej gminy. Tak jak pani wspomniała, to nie wszystkie atrakcje. Ale o nich wspomnę w dalszej części wypowiedzi, bo chciałabym na początku podziękować zespołowi Nasz Czas i jednocześnie pogratulować, ponieważ zespół ten na mazowieckich spotkaniach artystycznych seniorów Sen Art w Warszawie zdobył zaszczytne 2 miejsce. Zespół prowadzi instruktor GOK Małgorzata Czubiel. To dla nas ważny sukces oraz potwierdzenie, że reprezentanci GOK trzymają bardzo wysoki poziom.
4: I to zresztą już od ładnych paru lat.
6: Tak, ale to jest wyjątkowe wyróżnienie na takim forum, bo jest to jednak Warszawa, a tych podmiotów wykonawczych było 131.
4: A to drugie miejsce.
6: Tylko, tak, a to drugie miejsce. Znaczy nie tylko grupy wokalne były i teatralne. Tak czy inaczej jest to ogromny sukces i jeszcze raz publicznie serdecznie gratuluję.
4: To my również serdecznie gratulujemy. Przejdźmy do teatru. Bo przed wami też ważna premiera.
6: Tak, przed nami ważna premiera. Dokładnie za tydzień, we wtorek, 9 czerwca, zapraszamy na premierę spektaklu Alicję. To wyjątkowo autorskie przedstawienie, w którym decydującą rolę odgrywa temat przemiany i trudny wiek. Jest to spektakl, o którym już mówiłam. On jest realizowany także w ramach projektu Podaj Dalej. I najpierw odbędą się pokazy dla młodzieży szkolnej, natomiast po południu o godzinie 18 zapraszamy dorosłych oraz kolejne grupy młodych widzów. Jestem pewna, że spektakl zapadnie na długo w pamięć, bo jest to niezwykle poruszające widowisko. Ten czas czerwcowy w naszej gminie jest także czasem imprez plenerowych i podsumowań projektów. Nasze zespoły dziecięce i młodzieżowe zaprezentują się także podczas sportowej imprezy z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się 21 czerwca. Przy tej imprezie samorząd gminy Iłów ściśle współpracuje z głównym organizatorem, czyli Klubem Sportowym Unią Iłów. To jednak nie jedyny wiosenno-letni występ naszych zespołów, ponieważ nasze grupy wokalne zaprezentują się także 14 czerwca podczas festynu przygotowanego przez parafię w Zysku. Tam zaproszone są grupy dziecięce i młodzieżowe. Z kolei wspomniany nasz laureat, zespół Nasz Czas, wystąpi podczas Załuskowskich Smaków w dniu 11 czerwca. 14 czerwca będzie także intensywny dla grupy teatralnej Didaskalia, właśnie tej od Alicji, ponieważ jedziemy do Warszawy i tam wraz z innymi grupami projektowymi weźmiemy udział w warsztatach podsumowujących wspomniany już przeze mnie projekt Podaj Dalej, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a który odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury. Z kolei 26 czerwca zapraszamy na wernisaż prac uczestników zajęć Pracowni Rozwoju Wyobraźni. Podsumujemy tutaj projekt pod nazwą Sztuka Wyboru. Z kolei 29 czerwca wraz z Muzycznym Kącikiem zapraszamy na koncert finałowy.
4: I będziemy już kończyć, ale zakończymy bardzo ważnym wydarzeniem, bo już dzisiaj możemy zaprosić wszystkich mieszkańców na sztandarową imprezę gminy i ów.

0: lekarskie zawody, opuchar wójta gminy Iłów, bezpłatne atrakcje dla dzieci, dmuchańce, watę cukrową, popcorn, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki. A także będą tam komercyjne stanowiska kół gospodyń wiejskich z możliwością zakupu lokalnych produktów. Na gości będzie czekała również bezpłatna grochówka, a czas umilą nam występy zespołów, oczywiście Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie, gdzie wystąpią Iłowiacy, Bąble, Dzieciaki, Nasz Czas. Wystąpi także zespół Pokolenie Radości z klubu Senior Plus w Iłowie, kapela Chłopaki do Wzięcia, Mateusz Kesz-Staniaszek oraz zespół Brawo, z którym będziemy się bawić do godziny 22. To będzie ta zabawa pod chmurką. Impreza rozpocznie się spływem kajakowym na trasie Kamion Suchodu od godziny 12, o ile niestety nie wystąpi przeszkoda w postaci zbyt niskiego stanu wody. Dla mieszkańców zarezerwowano 10 bezpłatnych miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły pojawią się wkrótce na plakatach, tu już taki roboczy plakat Państwu podarujemy, na zaproszeniach w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej Urzędu Gminy Iłów. W imieniu samorządu serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszamy 28 czerwca, warto się tam pojawić, niezwykle malownicze miejsce. Wspomniała Pani o tym stanie wód, bo w zeszłym roku było nisko i było
0: zawody,
1: niemożliwe.
0: Zawody się kajakarskie odbyły, natomiast spływ niestety musieliśmy odwołać.
1: Tak było. Zwróciłam uwagę na bardzo ładną nazwę zespołu Pokolenie Radości z
0: Tak,
1: klubu.
0: To jest chyba świeża sprawa, bo też jestem zaskoczona tą nazwą. Pracowali nad tym. Tak.
1: Dobrze, dziękuję pięknie Paniom za wizytę. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi były dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie Małgorzata Kunc. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, zapraszamy.
1: I Anna Kornacka-Bartos, dyrektor Gminy Biblioteki Publicznej.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: Była to powtórka audycji.
5: Let's get it started in here.

0: tylko ty.
1: Tak, gramy w Radiu Słuchaczy na 94,9 FM. O muzyce teraz będziemy mówić, bowiem dużymi krokami zbliżają się dni Sochaczewa. Mówiliśmy już o tym, co będzie się działo w amfiteatrze w sobotę. A co w niedzielę? To już wie Julia Kuligowska, naczelnik Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
2: Godzina 17 wystąpi Abba Classic, następnie 18.20 Kabaret K2, 19.40 Rafał Brzozowski i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Ira.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

dzień w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: tradycyjnie w każdy wtorek przypominamy, że w środę na placu Kościuszki zaparkuje ambulans, a w nim będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim jest krew. Zapraszamy między 9 a 13 w wieku od 18 do 65 lat. Należy być zdrowym, wyspanym, wypoczętym, trzeźwym, mieć ze sobą dowód osobisty i jeżeli nie będzie żadnych komplikacji i przeciwwskazań, to zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy.
1: Radio Sochaczew.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.